blask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.

0: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy najpiękniejsze orędzie wielkanocne. Pokój wam. Pan Jezus przychodzi z tym słowem do zalęknionych uczniów i wlewa w nich nadzieję. Wlewa w nich takiego ducha męstwa, który będzie przekraczał bojaźń i lęk. Usłyszmy dzisiaj to słowo Jezusa bardzo głośno w naszym życiu. Niech to orędzie wielkanocne wejdzie do tych wszystkich przestrzeni, gdzie jest lęk, gdzie jest niepokój, gdzie jest pytanie o jutro. Pokój wam. To bardzo wyraźne orędzie Jezusa na dziś, na nasze niepokoje, na naszą niepewność.

0: Radio Plus. Wieki wieków.
1: Ta niedziela to oczywiście uroczystość zesłania Ducha Świętego. Mija 50 dni od zmartwychwstania i właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie w Wieczerniku doczekali się spełnienia obietnicy o Pocieszycielu z wysoka. Za nami jedna z trzech najważniejszych wigilii w roku, podczas której, podobnie jak w Wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu i udzielano chrztu katechumenom. A uroczystość zesłania Ducha Świętego oficjalnie jest obchodzona od bardzo dawna, bo do kalendarza wprowadzono ją na synodzie w Elwirze w roku 306. Papież Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego. I ta niedziela dzisiejsza kończy też w Kościele okres wielkanocny.

Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Bardzo serdecznie wszystkich witam u tronu Matki w tym szczególnym dniu, kiedy przeżywamy tą piękną uroczystość kończącą okres wielkanocny, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty został dany i jest posyłany, Pięćdziesiątnica trwa. Tak więc, kochani, otwórzmy się na Jego działanie, Jego moc, aby nasze pochodzenie za Chrystusem było tym chodzeniem wewnętrznym, aby Duch Święty nas uwewnętrznił, abyśmy przeżywali swoją relację z Panem Bogiem tutaj na płaszczyźnie serca, żebyśmy doświadczyli podczas tej Eucharystii Boga żywego i prawdziwego. Teraz stańmy w prawdzie i uznajmy, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszący w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.
2: Amen.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Pochylmy się, bracia i siostry, nad Słowem Bożym, ale także przeżywamy dzisiaj piękną uroczystość, zesłanie Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nasza relacja z Bogiem, nasze chrześcijaństwo, podążanie za Chrystusem jest skostniałe, takie przyklapłe, że tak powiem, bo bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić tak naprawdę, bo On jest naszą siłą, naszą mocą. I podczas ostatniej wieczerzy Jezus kilkakrotnie powtarzał uczniom, że Jego odejście będzie dla nich dobre, pożyteczne, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie, a jeżeli odejdę, Ojciec pośle obietnicę, którą obiecał całemu światu, Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela. Oczywiście pożyteczne jest w tym sensie, że Jezus teraz przychodzi do każdego z nas poprzez swego Ducha, czy na adoracji, ktoś teraz jeszcze się modli gdzieś w innej części świata, przeżywa Chrystusa obecność właśnie w Duchu Świętym. I nieraz jest to bardzo mocne, wyraziste doświadczenie Bożej obecności w sposób wewnętrzny i zewnętrzny, że Duch Święty mnie przenika. W cudzysłowie nagle ja wiem, że Bóg jest. Bóg przenika całego człowieka, napełnia go swoją obecnością i uzdalnia do tego, żeby być świadkiem. Wtedy taki człowiek, jego chrześcijaństwo, jego przeżywanie relacji z Bogiem jest żywe. On mówi o Jezusie, o miłości, o Bogu, który przyszedł na ten świat, który wszedł w jego życie poprzez Ducha Świętego. Nie mówi o tym Bogu książkowym, nie mówi o jakiejś pobożności, jakiejś tradycji, której został wychowany i chodzi do kościoła i nie wie po co i się nudzi na Eucharystii. No bo nie ma tego Ducha. A Duch ożywia wszystko. Duch jest duszem duszy. Duchem dusz. On jest ożywicielem. On ożywia twoją relację z Bogiem. Jak nie, to będziesz tylko modlił się i recytował teksty o charakterze chrześcijańskim. I nic nie będziesz rozumiał z tych tekstów i z własnego życia. Po co w ogóle wiesz? I dlaczego wiesz? Dlatego potrzebujemy tej obecności Pana. I od momentu zstąpienia Ducha Świętego Jezus był nie tylko z nimi, ale również w nich. To jest ważne. W nich. Oczywiście pojawiają się charyzmaty, człowiek ma doświadczenie obecności Boga, ale to nie świętość, bo świętość jest czymś innym. To jest tylko żywa relacja z Bogiem. Taki człowiek, kiedy daje świadectwo, to mówi o Jezusie, o miłości. Jak mówi o Chrystusie, to jakby go widział, jakby z nim rozmawiał. Wie, o kim mówi, choć go nie widział fizycznie, ale doświadczył jego obecności. I to jest piękne, żywe chrześcijaństwo. Taki człowiek jest świadkiem. Zna swoją niemoc, widzi swoje słabości, a jednocześnie doświadcza tej bliskości Boga. I to jest coś pięknego. Jeżeli nie, będzie jak Nikodem, który przyszedł nocą do Jezusa, który był pobożnym Żydem, wierzącym Żydem, przestrzegał prawo, nawet był strażnikiem czystości judaizmu, bo był wysoki w hierarchii, postawiony wysoko w tej społeczności żydowskiej, kapłańskiej. A jednak był skostniały i zalękniony. I Jezus do niego mówi, ty się musisz, Nikodemie, narodzić na nowo. On mówi, jak ja, będąc Żydem, wierzącym w jednego prawdziwego Boga, mam się na nowo narodzić? Mam wejść do mojej mamy, do jej łona i ponownie się narodzić? To jest ta skostniałość. Nikodem wie, jakby zrozumiał, że jego relacja z Bogiem musi być oczyszczona, ożywiona. Tam czegoś brakuje, choć przestrzegał prawa, tej litery prawa. Ale nie było wolności, nie było miłości. Nie było tego tchnienia. Dlatego Jezus mu powiedział, moi czciciele, prawdziwi, będą mi oddawać cześć w duchu i prawdzie. To jest za mało i można się zatrzymać właśnie na tym poziomie.
Możesz mieć ogromną wiedzę o Bogu, skończyć teologię, a nie mieć doświadczenia Jego obecności. A możesz mieć doświadczenie Jego obecności, bliskości i skończyć teologię, a ona ci wtedy porządkuje wszystko to, czego doświadczyłeś. I jesteś pięknym znakiem obecności Boga, wyrazistym w świecie. Oczywiście ludzie wtedy utożsamiają tego człowieka ze świętością, ale świętość jest czymś innym. To Duch Święty działa przez tego człowieka, nic więcej. Charyzmaty nie mówią, mamo, o świętości. Świętość jest czymś innym. I tę właśnie wspaniałą prawdę dziś świętujemy podczas dzisiejszej uroczystości. Jezus poprzez Ducha Świętego żyje w każdym z nas, przemieniając nas na co? Na swoje podobieństwo, bo uczeń upodabnia się do Mistrza, udzielając mocy do czynienia tego, do czego nie byliśmy zdolni o własnych siłach. I to jest dzisiejsza Ewangelia. Kolejny raz warto przytoczyć. No są apostołowie w tym wieczerniku zalęknieni, przestraszeni, bo wydarzyło się, co Chrystus umarł, zmartwychwstał, przyszedł do nich, a jednak są zalęknieni. Ale kiedy zstępuje Duch Święty, ten Piotr, prosty rybak, który pracował nad jeziorem Genezaret, który potem przez 3 lata chodził z Jezusem, widział znaki i cuda, jednak po krzyżu, po śmierci Jezusa jest zalękniony. Ale kiedy wstępuje Duch Święty, apostołowie wychodzą z wieczernika i nagle jest pierwsza katecheza w Dziejach Apostolskich, jest to spisane ku naszemu pouczeniu. Piotr przemawia z wielką mocą, ten prosty, śmierdzący rybak, ale powołany przez Chrystusa na apostoła i na pierwszego biskupa, byśmy powiedzieli, na Ojca Świętego. I on nagle przemawia z wielką mocą do ludu i parę tysięcy mężczyzn się nawraca. Czyją mocą? O własnych siłach? O własnych siłach to nawet ryb nie umiał. Nie zawsze połów był obfity. Nie. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ja jestem waszą mocą. Idźcie i czyńcie sobie uczniów. Idźcie. Ja będę działał. Dlatego chrześcijanin to jest człowiek, który daje świadectwo, przepowiada Chrystusa słowem, życiem, bo musi potwierdzić życiem. Jeżeli nie, to jest po prostu zgorszeniem, nic więcej. Ale kiedy to wszystko potwierdza, Duch Święty działa. I Duch Święty nawraca. Duch Święty dotyka ludzkich serc. A człowiek tylko jest świadkiem i się modli. Świadkiem obecności Chrystusa. Takich potrzebuje wyznawców. Bo chrześcijaństwo, chrześcijanie, wielu jest takich skostniałych. Są, bo są. Jeszcze się oszukują, że są głęboko wierzący. Albo nie są. Usprawiedliwiają swoją niewiarę czym innym, okolicznościami albo trudem życia. No bo nie doświadczyli tej bliskości Boga, tej świeżości. Tak więc, kochani, otwórzmy się. Pięćdziesiątnica trwa. Gdybyśmy wszyscy tu teraz, to jak apostołowie, doświadczyli obecności Boga, takiego mocnego wylania Ducha Świętego, to co miało miejsce w Dziejach Apostolskich w pierwszym czytaniu. Tam jest mowa o tym, że apostołowie mówili różnymi językami. Dosłownie jest to prawdą. Z czasem, poprzez wieki, ten dar języków przeradza się w glosolarię. Ale na początku oni mówili w obcych językach. Dokładnie tak mocne było wylanie Ducha Świętego. I ta pięćdziesiątnica trwa. I wielu ludzi ma doświadczenie Bożej obecności. Ma. Ma i wie, że Chrystus zmartwychwstał. I przychodzi do ich życia. I przemienia ich. I prowadzi. Prośmy o tego Ducha, o Ducha Świętego. Byśmy byli tak jak Maryja. To, co powiedział Maksymilian Kolbe. Jest jakby jego ikoną. Widzialnym tchnieniem. Ona jest. Bo jest oblubienicą Ducha Świętego. A jeżeli jest niepokalanym poczęciem, to Duch działa w niej bez żadnych zastrzeżeń. I ona nam wyprasza Ducha Świętego. Bo pierwsze wstąpienie Ducha Świętego to już miało miejsce przy zwiastowaniu. Duch Święty stąpił na Maryję i zacienił ją cieniem. I porodziła Syna.
uwierzyła słowu anioła. I Duch Święty wstępuje i teraz na każdego z nas, byś miał żywą, mocną wiarę, żebyś był świadkiem. Bóg obdarza życiem. Proś. Jeżeli nie masz takiego doświadczenia, to należy prosić. Wtedy wszystko się zmieni w twoim życiu. Trud życia, cierpienie, to co niesie, ta codzienność nie zmieni się, niekoniecznie, ale jakość się zmienia. Jakość twojego życia się zmienia. Wszystko to, co daje nam codzienność, niekoniecznie musi się zmienić, ale twoja relacja z Bogiem się zmieni. Ona ożyje. Nie będziesz mówił o Bogu, bo przeczytałeś w książce, że Jezus zmartwychwstał. Nie. Ty doświadczysz tego w sobie. Staniesz się człowiekiem paschalnym, uduchowionym. Tego wam wszystkim życzę i sobie oczywiście, bo Duch Święty jest każdemu z nas potrzebny każdego dnia. Amen. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga.

0: któryś Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zjednoczeni w Kościele przez Ducha Świętego, z nadzieją błagajmy Chrystusa.
1: Panie Jezu, prosimy Cię za papieżem Leonem, biskupami, prezbiterami, aby pełni mocy Ducha głosili światu, przebaczając miłość Boga. Powtarzamy, Panie, odnów oblicze ziemi.
2: Panie, odnów oblicze ziemi.
1: Panie Jezu, prosimy Cię za Kościołem w Chinach, aby wsparty świadectwem wszystkich chrześcijan mógł się rozwijać w wolności. Panie, odnów oblicze ziemi. Panie Jezu, prosimy Cię za organizacjami budującymi pokój pomiędzy narodami, aby wsparte natchnieniami Ducha Świętego prowadziły ludy do prawdziwej przyjaźni. Panie, odnów oblicze ziemi. Panie Jezu, prosimy Cię za przygotowującymi się i przyjmującymi sakrament bierzmowania, aby byli głosicielami wiary w swoich środowiskach. Panie, odnów oblicze ziemi. Panie Jezu, prosimy Cię za naszymi bliskimi zmarłymi, aby mocą Ducha Świętego powrócili do życia na wieki. Panie, odnów. Panie Jezu, prosimy Cię za nami wszystkimi, aby Duch Święty odnowił w nas łaskę chrztu i bierzmowania. Panie, odnów oblicze ziemi.
0: Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych próśb i poślij nam swojego Ducha, który będzie nas prowadził drogami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczyć różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie w programie 8 godzina czytań. Spotkanie z moimi Państwa gośćmi oczywiście. To profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także dyrektor Instytutu Witosa. Zesłanie Ducha Świętego to jest jedno z najważniejszych świąt, czy uroczystości wręcz w roku i za nami też ważna, choć trochę mniej przeżywana uroczyście Wigilia tego święta.
2: Tak, no już parę razy o tym mówiliśmy, ale warto powtarzać, no bo przecież repetitio mater studiorum est, więc warto jest po prostu powtarzać. Mamy trzy duże wigilie, tak naprawdę jedna po reformie Soboru Watykańskiego II funkcjonuje, jest obowiązkowa i o tym wielokrotnie o tym wspominamy przy końcówce Wielkiego Postu, kiedy nagrywamy odcinki związane z Wielkanocą, ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
1: Zresztą okres wielkanocny właśnie dzisiaj się kończy.
2: Tak jest. Dzisiaj kończymy okres wielkanocny. No i on się kończy właśnie w Wigilię tak naprawdę. Wigilię zesłania Ducha Świętego. Trzy Wigilie mamy. Pierwsza bardziej znana raczej z kolacji wigilijnej, no bo to jest Wigilia Bożego Narodzenia. Wiemy doskonale, że czekamy właśnie. I to jest wszystko, szanowni Państwo, w dobrym tego słowa znaczeniu zrozumienia liturgii. Bo w Wigilii Bożego Narodzenia widzimy jak w soczewce, że jest pewne zrozumienie, czym jest Wigilia. Bo proszę zauważyć, że tradycja mówi o tym, że powinniśmy zasiąść do stołu po zmroku, kiedy ujrzymy pierwszą gwiazdkę. I tu się zgadza. W ogóle Wigilia wszystkich uroczystości rozpoczyna się od nieszporów, czyli wieczornej modlitwie Kościoła Brewiarzowa. Modlitwa to jest. I Kościół wtedy już zaczyna celebrować uroczystość. Wigilia Bożego Narodzenia ma także swoją mszę, bo to jest msza święta pasterska, która powinna się odbyć 24. Więc pewnie bardziej poprawnie liturgicznie są te pasterki, które się zaczynają jednak 24. Nie o północy, bo o północy już nie ma Wigilii, tylko już jest następny dzień, ale tutaj się nam miesza porządek związany z kalendarzem liturgicznym i kalendarzem czy zegarem, więc te pasterki, proszę się nie obrażać na swoich proboszczów, kiedy są o 20, o 21. Zresztą tak też jest w Rzymie, a przecież Rzym jest matką liturgii, więc jeśli papież sprawuje ją o 20 czy o 22, to znaczy, że to jest dobry przykład dla całego Kościoła powszechnego.
1: To nie dlatego, że nie chce nocy zarywać.
2: Nie, tylko po prostu jest rozumienie wieczoru, tak? Zresztą pod względem duszpasterskim też chciałem pochwalić te parafie, w którym mamy liturgię dla dzieci. To jest bardzo ważne. I chwała też tym księdzom, duszpasterzom, katechetom, katechistkom, którzy dbają o to, żeby ta liturgia była także dla dzieci. Ona musi być zrozumiała, ona musi być też w dobry sposób prowadzona. Więc tą liturgię znamy doskonale w Wigilii, a ta liturgia, która no właśnie jest już za nami, czyli uroczysta Wigilia zesłania Ducha Świętego, no jest mniej znana, a jest przepiękna w treść. I chwała też za to tym duszpasterzom, tym proboszczom, którzy ją wprowadzają. Jest coraz więcej parafii, które gromadzą się właśnie 20, 22 w kościołach po to, żeby sprawować Wigilię zesłania Ducha Świętego.
1: Jest specjalny rytm mszy wigilijnej.
2: Specjalny, tak. I zresztą, gdzie są początki? No, szanowni Państwo, wystarczy, że posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to tam znajdziemy początki, bo przecież oni czuwają, są zamknięci przed Żydami z obawy, czuwają z Maryją apostołowie i to jest właśnie matka tej Wigilii, tak? Czyli ona jest absolutnie zakorzeniona w Biblii.
3: Tu się też trzeba zastanowić, przepraszam, wtrącę i nawiążę jeszcze do tego, co mówisz. Cały czas się zmęczę z tym jednak, z obawy przed Żydami. To jest opis jednak wyznawcami judaizmu. Tutaj rozumiesz, o co chodzi, bo to są Żydzi. No, Jezus to są Żydzi w obawie przed Żydami. I chodzi o to, że, prawda, judajos znaczy w tym znaczeniu wyznawcami judaizmu. To trzeba bardzo jasny sposób powiedzieć, że to są Żydzi zamknięci w obawie przed Żydami i się na jakieś takie tautologiczne. Więc moim zdaniem to znaczy już mi się z całą to jasnością szykuje, że tu chodzi o wyznawców, prawda, tych, którzy nie... którzy nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza. To jest ten sens. To jest dosyć ważne, bo zawsze to zgrzyta, prawda? Słyszymy z obawy przed Żydami. Jakby tam byli jacyś Żydzi, a w środku już nie było Żydów, tak? Mimo drzwi zamkniętych przychodzi Żyd Jezus, tak? To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest dla mnie bardzo istotna, to znaczy i taka ciekawa, bo ilekroć mówię o wniebowzięciu Pana Jezusa, jestem poprawiany w niebo wstąpienie. Chociaż jest anelemptche, został wzięty do nieba i to jest analempsis. Natomiast mówimy o zesłaniu Ducha Świętego, a nie zstąpieniu Ducha Świętego. I tutaj już nie jest takiej, prawda, nie ma takiej ostrej reakcji. Zaznaczam, uważam, że w ogóle takie zaznaczanie takich rzeczy bez konkluzji. Tak? Bez konkluzji. Nie mówię, nie proponuję tutaj żadnego rozwiązania. Natomiast uważam, że już samo zastanawianie się nad tym jest czymś dobrym.
1: Jeszcze ważne rozróżnienie, bo dzisiaj rzeczywiście słyszymy o wydarzeniach z Wieczernika, z dnia Pięćdziesiątnicy, ale słyszymy to w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. A Ewangelia dotyczy wydarzeń z dnia Zmartwychwstania, wieczornego spotkania uczniów z Jezusem.
2: Tak jest. No, Dzieje Apostolskie nam tutaj szczegółowo w ogóle opisują i także wydarzenie, które jest za nami, czyli właśnie w niebo wstąpienie Pana Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Ewangelie są tutaj trochę mniej precyzyjne w tej materii. No, przede wszystkim skupiają się na tej, no, na jądrze naszej wiary, czyli wiara w Zmartwychwstanie, że Jezus żyje, pokonał śmierć. To jest najważniejsza Pascha. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, chciałbym wrócić na chwilę do tego rytu, tak? To jest specjalny ryt, szanowni państwo, ponieważ istnieją dwa ryty, które obowiązują dzisiaj w Kościele. Ten ryt sprzed 55 roku, w tak zwanej starej reformie liturgicznej, no i ten, który został aktualizowany w 2019 roku, czyli Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdziła polskie tłumaczenie modlitw i innych tekstów formularza Wigilii Zesłania Ducha Świętego i można go także stosować w tej drugiej formie, tej tak zwanej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tej starej liturgii. To jest, szanowni państwo, 6 czytań, które w nocy mieliśmy. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ona pokazuje tak naprawdę istotę, jakby Kościół chciał nam jako matka, a to jest matka liturgii, ona jest związana bardzo z tą matką liturgii, jaką jest Wigilia Paschalna, prowadzi nas przez czytania, które pokazują, kim jest Duch Święty. Bo pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Rodzaju i jest o pomieszaniu języków przy budowie wieży Babel. Co to oznacza? Że Ruach, Adonai, Ruach Jahwe, Duch Pański jest już obecny od samego początku. On już jest przy stwarzaniu świata, a Duch unosił się nad wodami, mówi nam autor, natchniony. Ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, która jest widoczna w pierwszych rozdziałach, że Duch Święty jest tym, który pozwala nam się komunikować, który łączy, a nie dzieli. I który pokazuje, że to Bóg jest tym, który jest na pierwszym miejscu, bo kiedy człowiek stawia się na pierwszym miejscu, to mamy wieżę Babel, to mamy właśnie pokusę do tego, żeby być tak jak Bóg. Zresztą sięgnięcie po owoc w raju jest tą samą pokusą, tak? Czyli nic się wam złego nie stanie, ale będziecie jak Bóg znali dobro i zło.
3: To jest istota pychy, zaburzenie, hybris, prawda? Często mylona ze skromnością, prawda? Hybris to jest, bo to jest w ogóle w centrum i Biblii, i greckiej antropologii. Myślę, wydaje, że historycznie one są też ze sobą powiązane, te wątki. Natomiast tak, hybris, czyli po prostu zaburzenie świadomości sytuacyjnej, że przypisywanie sobie różnych boskich mocy. Na przykład, że mogę mieć dwie żony, że będę zdrowy, że mogę w nieskończoność sobie zmieniać przyjaciół. To jest wszystko hybris dla Greków, tak? Bo to jest jakieś przypisywanie sobie mocy, których nie posiadam, które się gdzieś jakoś otwierają na ten boski wymiar. Ja mówię, oczywiście jest jakiś rdzeń taki podstawowy.
2: Tak, a to jest ważne.
3: Ale to jest zaburzenie. To jest po prostu zaburzenie. Jeszcze powiem na przykład, i dla Greków to jest, nawet bym powiedział, że to jest poza etyką. To jest obiektywne zaburzenie. Teofrast pisze o hybris roślin, że jak się za bardzo rozrasta roślina, to też się za bardzo rozrasta. To jest zachwianie miary. Ty jesteś, poznaj samego siebie. Metron Ariston, gnot his auton, poznaj samego siebie. Nie jesteś ani Bogiem, ani zwierzęciem, jesteś człowiekiem i jeszcze musisz z tym swoim człowieczeństwie, kiedy te ramy masz, musisz siebie też indywidualnie rozpoznać, no bo my mamy inne doświadczenie, inną historię życia, inną psychikę. Więc, prawda, to jest bardzo piękne. Więc to, co powiedziałeś, właśnie grzech to zaburzenie, prawda? Będziecie jak bogowie.
2: O właśnie, ja chciałem to jeszcze pociągnąć na chwilę, bo to też pokazuje, kim jest ten wspaniały Duch Święty, o którym ostatnio mówiliśmy jako paraklecie. Dzisiaj ja bym chciał się skupić bardziej na tej hebrajskiej wersji ruach, czyli jakiegoś delikatnego powiewu, woni. Zaraz do tego dojdziemy, ale chcę
3: wiatr. Dzisiaj po hebrajsku ruach. Nie, dzisiaj po hebrajsku ruach to jest po prostu wiatr.
2: No właśnie, ale chcę wrócić na chwilę do tej pychy i pokory, bo szanowni państwo, Duch Święty jest właśnie tym takim zapowiedzianym ludzkości zapewnieniem, że uwaga, jesteś śmiertelny, potrzebujesz mnie, potrzebujesz mojej mocy. To jest trochę tak jak komputer. No on nie zadziała, jeśli nie będzie prądu. My się wszyscy otaczamy wspaniałymi rzeczami, mamy telefony, mamy zabezpieczenia, no mamy oczywiście magazyny energii, ale one też się kiedyś skończą. Czyli musimy mieć źródło energii. I źródłem tej energii jest Duch Święty. Jest tą baterią wsadzoną w telefon, naładowaną w 100%, która pokazuje ty możesz mieć świetny software, możesz mieć świetny program, możesz być wykształcony, wyjątkowy, ale ja ci daję życie, ja ci daję energię.
3: No stał się istotą żywą, bo tchnął w niego, prawda? Uwaga, bo to jest Ducha Świętego, bo ktoś myśli, a nie, bo to oddech życia to nie jest Duch Święty. No, nie tak do końca. To właśnie on oddech tchnął, prawda? Vaipach be'apav nishmat chaim i tchnął w niego oddech życia. To jest oddech Boga i dlatego też do czego wracam, to jest moim takim odkryciem, że w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim my wierzymy, uwaga, w pneuma hagion, w tchnienie święte, pneuma wiatr, tchnienie duch, ale też dech święte, pańskie i ożywiające, wychodzące od Ojca. Ekporeuomenon. To jest dokładnie jak się dziwią, sprawdzałem to słowo ekporeuoma i jak coś z ust wychodzi, no na przykład wszyscy się w synagodze w Kafarnaum, czy to w czwarty rozdział Łukasza, w synagodze w Nazarecie jest Jezus, przepraszam, się wszyscy dziwią słowom, które wychodzą z jego ust. Dokładnie ekporeuoma jest ten czasownik tam. Dokładnie to samo, czyli jest to oddech Boga, jest to życie Boga, które też jest osobowe w jakiś tajemniczy, głęboki sposób. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ tu widzimy, Jezus tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, czyli od Ojca i Syna wychodzi. No, ja biblijnie sobie sprawę filiokwę rozwiązałem. No patrzę, no przyjmijcie Ducha Świętego, wychodzi enepchysesen, to jest dokładnie to samo, ten sam czasownik, który się pojawia w Księdze Rodzaju 2:6, vaipa, tchnął na niego, prawda? Tam jest enepchysesen, jest dokładnie to samo, to się jeszcze w jednym miejscu tam w Biblii pojawia, w innym kontekście, chyba jak Eliasz uzdrawia w Sarepcie Sydońskiej tego młodzieńca, syna wdowy, z tego co pamiętam, tchnął oddech życia na niego, prawda? Ale tu się pojawia i przyjmijcie Ducha Świętego, no sprawa jasna, że też filiokwę tutaj, bo on wychodzi, prawda, też i od Syna. No wychodzi, więc i pochodzi.
0: Radio Plus. 8 godzina czytań. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Po reklamie.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

w rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że mowa o nim jest już od samego początku Księgi Rodzaju, czyli od opisu stworzenia świata. I dalej.
2: I dalej. Jest od samego początku, czyli w pierwszym momencie, kiedy stwarzany jest świat, już jest Duch Święty. Ta liturgia, która była w nocy, pięknie nas, tak jak powiedziałem, prowadzi. Zatrzymaliśmy się na wieży Babel. Następnie jest lekcja druga, która pokazuje, że Bóg jest w prawie. Że ważne są te ramy, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku. Że Bóg jest na Synaju. Bóg jest wtedy, kiedy człowiek dostaje prawo. Człowiek potrzebuje prawo i potrzebuje obowiązków. Bez tego nie jest w stanie funkcjonować. My musimy być pod kimś podporządkowani. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, nawet antropologicznego punktu widzenia, dzisiejsza filozofia taka wyzwolenia, która pokazuje, że mamy się wyzwalać z wszelkiego pręgierza, prawa, obowiązków, szkoły, instytucji, jest po prostu anarchiczna, a anarchia jest szkodliwa. Anarchia niczego nie zbudowała, tylko rozwala.
3: No rozbija psychikę homo sapiens.
2: My potrzebujemy, jesteśmy zoon politikon, to wiedział już Arystoteles, to wiedzieli starożytni filozofowie. My potrzebujemy społeczeństwa. Uwaga, szanowni państwo, potrzebujemy przedszkola, szkoły, nie da się wszystkiego zrobić w domu, nie da się wszystkiego zrobić przez komputer, nie da się wszystkiego zrobić przez online. Człowiek potrzebuje tego prawa i dlatego w tej nocy jest pokazane, że Bóg jest w prawie, Bóg jest w Synaju, jest w tym dekalogu, który mówi właśnie rzeczy trudne, tak? Nie cudzołóż. No byśmy sobie chcieli właśnie tak pocudzołożyć, prawda? A mówi nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tam jest Święty Duch Boży. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja prowadzi nas ciutek dalej, bo zajmuje się tym, który daje życie, czyli właśnie nawiązuje do tej energii podłączenia pod prąd, prawda? Tam jest piękna lekcja, czytanie z Księgi Ezechiela, prawda? O tych kościach, które obchodzą ścięgna, przepiękny obraz Starego Testamentu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy słucham tego fragmentu, bo jestem bardzo blisko związany. Byłem z księdzem profesorem Rumiankiem, to był mój promotor, jakiś mentor mojego rozwoju w naukach biblijnych. On był jednym z najlepszych warszawskich przynajmniej specjalistów od Ezechiela. Przepiękny obraz, już w Starym Testamencie właśnie pokazujący, kim jest Duch Święty, że możesz być jak wysła kość, mogą cię już wyrzucić na margines, mogą powiedzieć, że nic z ciebie nie będzie. Ty sam możesz nawet w to uwierzyć, a Duch Boży, Bóg jest w stanie przywrócić cię zawsze do życia. Kiedy to się dzieje? No choćby przede wszystkim w sakramencie pokuty. To się wydarzyło także w sakramencie chrztu, więc to jest przepiękne czytanie. No i czwarta lekcja właśnie Wigilię zesłania Ducha Świętego była z proroka Joela. To jest mało znany prorok, mniejszy, ale to jest przepiękna księga. Warto jest do niej w ogóle wrócić i przeczytać ją. Ona nie jest długa. I tam jest właśnie wyleje Ducha Mojego. Wyleje na ciebie i Izraelu Ducha Mojego. No i to właśnie Duch, wracam też do słów księdza Szustaka Adama, który często tutaj też jest przez nas przywoływany, że Duch Święty jest, no, jest taką osobą boską, która no, lubi być przywoływana, no bo taka jest jego idea, taka jest jego istota. Mówiliśmy o tym przy słowie paraklet, prawda, tydzień temu i dwa tygodnie temu, więc jego trzeba przywołać. On jest bardzo delikatny, on szanuje wolność. My go wołamy, dlatego Kościół od samego początku tworzy hymny, sekwencje do Ducha Świętego, które mają go przywołać, które mają go właśnie zaprosić do naszego życia. Mało się modlimy do Ducha Świętego, przynajmniej ja się mało modlę, za mało. I czasami jak sobie wracam do tego właśnie wspomnienia Jana Pawła II Świętego, a przecież niedawno mieliśmy kolejną rocznicę jego urodzin, to przecież on jako małe dziecko został nauczony przez ojca tej modlitwy do Ducha Świętego, która mu towarzyszyła przez całe życie. I być może właśnie dzięki temu domowi w Wadowicach, dzięki temu ojcu, który go nauczył tej modlitwy, mówiąc: Karol, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Ojciec, który być może pokiwał trochę palcem, zaprosił, pokazał. Może trzeba było się to nauczyć na pamięć. To wynikało też pewnie z jakiegoś małego cierpienia, no bo przecież to jest kolejny obowiązek, który trzeba teraz robić. Ale przecież ten później wielki papież, przecież nie wiedział wtedy w Wadowicach, że będzie papieżem, później mówi te słowa, szanowni państwo, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, na placu, gdzie dzisiaj mamy grób nieznanego żołnierza. Mówi, niech wstąpi Duch Święty, jak on mocno w to wierzył, jak mocno miał tą łączność z Duchem Świętym. Warto jest te rzeczy też ze sobą połączyć. Można go przywoływać we wszystkich rzeczach. Nie bójmy się, szanowni państwo. Trudna rozmowa w pracy. Trudny współpracownik. Zanim wejdziesz do biura, miniesz bramkę z kartą, którą musisz wyjąć. Zaproś Ducha Świętego. Wiesz, że masz jakieś trudne spotkanie, którego się boisz. Poproś Ducha Świętego. Mamy sprawdziany, kartkówki. To nie oznacza, że, szanowni państwo, mamy się nie uczyć, ale zaprosić, żeby mieć tą jasność umysłu. Czasami wcale tej jasności nie mamy, chociaż dużo wiedzieliśmy, przeczytaliśmy, a nasz mózg jest opętały, czy opętany takim, nie wiem, zaspaniem, wieloma rzeczami. Duch Święty jest nam potrzebny. Pokazuje też to całe życie apostolskie, szanowni państwo. Oni nie byli wykształconymi ludźmi. W większości w 12 apostołów to są ludzie, którzy znali tylko i wyłącznie Pismo Święte z liturgii synagogalnej. Czyli znali ją fragmentarycznie, tak? Fragmentarycznie. To, co zapamiętali, będąc w synagodze, czy będąc w świątyni. A później Piotr, który jest rybakiem, więc nie jest wykształconym nauczycielem, nie zna teologii judaizmu, nie jest wykształconym teologiem, wychodzi i mówi przepięknie: mężowie judejscy. I wszyscy, którzy słuchacie, którzy się boicie Pana, no, staje się to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, tak? Widzimy, jak Duch Święty działa w dziejach apostolskich, tak? Jak towarzyszy Pawłowi, towarzyszy pierwszym wysłannikom, jak uwalnia z więzienia. No to są niesamowite historie. No i piąte czytanie, które nas prowadzi do ważnej bardzo lekcji. To jest list świętego Pawła do Rzymian, zwany epistołą, tak? Który no, pokazuje właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Duch przychodzi w słabościach. Tak? No i mamy szóstą lekcję, w tą noc mieliśmy, czyli Ewangelię o strumieniach wody żywej, tak? które będą płynęły. I jakby Kościół podejmuje to także dzisiaj rano, tak? Bo dzisiejsza Ewangelia, tak jak wspomniałeś, Arturze, no nie jest do końca, prawda, o zesłaniu Ducha Świętego takim, jaki znamy, prawda, z Dniu Pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy wieczorem w Dniu Zmartwychwstania. Ale pokazuje jakby de facto całą tą kwintesencję lekcji nocnych, tak? Czytań nocnych. Są zamknięci, boją się, tak? Boją się wyjść i głosić. Przecież oni wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Są świadectwa już. Są świadectwa kobiet. Są świadectwa Piotra i Jana, prawda? A pomimo tego są zamknięci. Jezus staje pośrodku, daje im dar pokoju, pokazuje im ręce i bok, to znaczy pokazuje im mękę. Oni się uradowali, no i on ich posyła, prawda, i udziela im Ducha Świętego. I teraz ktoś powie, no ale to kiedy im dał tego Ducha Świętego? W niedzielę Zmartwychwstania, czy w Pięćdziesiątnicę?
3: A to się da tak podzielić?
2: No właśnie się nie da i ja to uwielbiam właśnie, i teologia rzymska jest tym bardzo piękna, bo my też mamy tak, przecież my, szanowni państwo, w pełni otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas chrztu. To po co nas bierzmować? Prawosławni się nie bierzmują. Albo bierzmują się kościoły wschodnie, prawda, grekokatolicy, a protestanci w ogóle nie znają bierzmowania, prawda? W kościołach wschodnich niektórych jest udzielane, są trzy sakramenty naraz, szanowni państwo. Tych, które mają łączność z kościołem rzymskim, tak? Kościół ormiański na przykład, prawda? Gdzie udzielamy komunii świętej już noworodkowi. Wraz z bierzmowaniem i wraz z chrztem. No właśnie, więc tego się nie da objąć, szanowni państwo, bo Duch Święty, jego ideą jest przywoływanie. Jezus go udzielał wielokrotnie, żyjąc, wołając o Ducha, modląc się w Duchu, rozradował się w Duchu. Wielokrotnie o tym, Janie, właśnie o tym rozradowaniu w Duchu przecież wspominaliśmy, prawda?
3: A nie ma zesłania Ducha Świętego, kiedy Bóg tchnął w człowieka
2: życie,
3: no to jest dokładnie ta sama scena i Jezus, prawda, więc...
2: No właśnie, więc było wiele, jest wiele i będzie wiele, bo zesłanie Ducha Świętego, i może to będzie taką kwintesencją, jest zawsze wtedy, kiedy my szczerze o Niego wołamy. Wtedy jest Pięćdziesiątnica.
3: A ja jeszcze tutaj dodam, bo rzeczywiście tutaj jest fragment u Jana, w 7 rozdziale, ten, który we mnie wierzy, jak powiedziało Pismo, nie wiem gdzie dokładnie, pota moj, ektesko ilias autu reusus in hydatos dzontos. Rzeki, nie strumienie. Rzeki, jest różnica między rzeką Mezopotamia, to sobie taki Tygrys i Eufrat, sobie należy Indus, prawda, Wisłę prędzej wyobrazić, a nie strumień. Strumienie, widzimy, nie. To jest ewidentnie jest potamos, jak hipopotam, prawda, koń rzeczny. Więc potamos to są rzeki, wypłyną z jego wnętrza, z jego łona wody żywej, a to powiedział o duchu świętym, którego mieli utrzymać. Prawda? Ale też jest ciekawa sprawa, bo jeszcze nie było ducha. Bo Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc jak sobie mielibyśmy to ustawić wszystko tak chronologicznie, przestrzennie, no to nie jest łatwe zadanie. No bo z jednej strony, prawda, jest dany już przy stworzeniu człowieka, ale... Jasne, natomiast tutaj no jeszcze właściwie nie to, że nie było ducha, no nie było ducha, no może tutaj w jakim sensie nie było, a z drugiej strony ten duch jest obecny, prawda, duch ożywiciel, duch, który, duch pański, cały czas, no w Księdze Mądrości przecież mamy, prawda, tyleż o Duchu Świętym, o Duchu Boga.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Jezus przychodzi do wieczernika wieczorem w dniu zmartwychwstania i przynosi, można powiedzieć, prezenty. Mówi: pokój wam, to jest dar pokoju. Mówi, daje dar odpuszczania grzechów, a także daje posłanie.
2: No, ja bym powiedział, pokój wam, to może od tego zacznę, bo on mówi, no, szalom alechem, czyli no po prostu wita się z nimi. Eirene chmin, to jest tłumaczenie albo lachem, albo alechem, w dwóch, jakby na jedno wychodzi. Ewidentnie to jest takie hello, cześć. Tak się mówi, salam aleikum po arabsku. I uwaga, to jest piękna sprawa. Żeby...
3: A szalom po hebrajsku.
2: Szalom,
3: no,
2: to jest to też szalom.
3: Tak, jak tak. Państwo wejdą w Hajfie, a tylko ważne jest, bo no. To chodzi o to, że to jest dzisiaj się też tak ludzie witają w Izraelu.
2: No normalnie.
3: Jak Państwo
2: się
3: wchodzą do McDonalda i kupują sobie kawę, to powiedzą do siebie szalom.
2: Tak, ale najciekawsze jest, że Jezusa szalom jest jednocześnie pokój. I pytanie, człowiecze, przy rachunku sumienia, czy twoje szalom to jest pokój? Bo to jest ta spójność Jezusa. Ja to tak, no... Z tą interpretacją może się zetknąłem 20 lat temu, prawda, że on powiedział dzień dobry im po prostu. No ale co to znaczy po prostu w ustach Jezusa? Czy to jest pokój wam, czy to jest cześć? I właśnie w Jezusie jest ta spójność, bo my mamy, no my jesteśmy ludźmi grzesznymi, często nieszczerymi, no możemy się uśmiechnąć, tak jak Louis Armstrong śpiewał, prawda? Widzę ludzi tam shaking hands, saying how do, that really means I love you. No, żeby to też na to nasze how do, żeby to było I love you, ale u Jezusa to jest. I tu nie ma sprzeczności właśnie, czy on powiedział, bo to jest taka akademicka w złym słowa znaczeniu dyskusja, czy on się z nimi przywitał, czy on powiedział im pokój wam. No to już jest jakiś, prawda, takie słabe, o czymś mówi, że my się nad czymś takim zastanawiamy, że jest pęknięcie. A tutaj nie ma pęknięcia, ale mega ciekawa sprawa jest, że Jezus mówi, jak mnie, no właśnie, kathos apestel ken mechopater kago pempo hymas, jak mnie wysłał, jak mnie uczynił apostołem ojciec, no bo apostello, apestel ken me, to jest tak, ja jestem apostolos, to jest wysłannik, zaraz o tym powiem, tak ja was posyłam. Czyli co to znaczy być apostołem? Bo jak ja was, wy się kochajcie tak jak ja was ukochałem, prawda? To jest ta

0: Podczas gdy po grecku to ja wierzę w jeden. Katholikos to jest, czy katholikos to jest powszechny, czyli niewykluczający nikogo. Kościół nie ma Żyda ani Greka. To jest ten podział. Każdy może być do niego przyjęty. Jest otwarty na każdego. I uwaga, posłanniczy Kościół, nie apostolski, bo ktoś powie, no apostolski to no apostol związany z apostołami. No nie, dynamiczny, nie zatrzymuje się, dla każdego i otwarty, dynamiczny. To jest istota sprawy i to trzeba też po grecku przeczytać, no bo kathos apestalkenme, jak mnie posłał ojciec, to właśnie apostolski. Bo Jezus jest pierwszym apostołem. Jezus jest pierwszym apostołem. To jest ważna rzecz. I my mamy być na jego wzór. Czyli Kościół jest powszechny i dynamiczny. Nie, bo jeżeli będzie się zamykał, jeżeli będzie ten, no to będzie umierał, tak? Nie będzie miał tego, bo to jest związane też z duchem, z życiem. Czyli nie będzie miał życia. Będzie się zamykał na Ducha Świętego, czyli będzie antykościołem. Można tak powiedzieć. Natomiast to jest też druga sprawa, której dotykamy, taka kulturowa, ważna. Bo... No, w Kościół katolicki i apostolski, no ale bo łacina zaczęła to tłumaczyć wszystko z greki, po prostu nie tłumaczyła. Ja to zauważyłem w II wieku, że słowo martyr zostało martys po grecku, to znaczy świadek. Świadek, kto świadczy. Do tej pory patrzysz w Wikipedii i martyres tu Jehowa. Świadkowie Jehowy. Martyres, nie męczennicy. Martyres tu Jehowa. Prawda? Świadkowie Jehowy jest hasło w Wikipedii. A to już w II wieku zostało w tekstach chrześcijańskich, łacińskich się pojawia słowo nie testis, świadek, tylko martyr. I zacząłem myśleć, no i faktycznie, bo przecież mamy unam catholicam et apostolicam ecclesiam, to żadne słowo tutaj nie jest, jest niezrozumiałe po łacinie. Katolicki, apostolski, ecclesia to są wszystko, to jest zgromadzenie powszechne i wysłannicze. Uwaga! Chrystus, namaszczony czym płynem, my wiemy, Duchem Świętym w tym kontekście, czyli Chrystus, bo Chrystus nie znaczy nic po łacinie. I uwaga, Tertullian mówi significatur enim unctus, bo tam dyskutuje, jeden myślał, Praxeas, z którym on dyskutuje, że ty myślisz, że to jest o stultissimy, głupi człowieku, ty myślisz, że to jest nazwisko, a to znaczy unctus, od czasownika, prawda, ungere, namaszczać coś. Unguentum, smarowidło, czyli unctus. My możemy powiedzieć, że w Jezusa unctusa właśnie wierzymy, bo to znaczy po łacinie. Ale zobaczmy, jak to dalej idzie, bo Eucharystia to Panie, to jest Eucharystia. Zawsze dziwne mi się to. A to Eucharisto, dziękuję, dziękczynienie. Eucharis, łaska, hara, radość, dobrze. No, jest to piękne słowo. Baptisma, zanurzenie. Prawda? Bo tu wiemy, ja credo in unum baptisma, in remissionem peccatorum, in unum baptisma, chrzest. Prawda? I znowu, baptisma nic nie znaczy po łacinie. Dalej, liturgia, służba ludu. Jak to ważne jest, bo ja sobie myślałem, jak ja mam się zachowywać, czy ja mam się kręcić, bo zawsze miałem problem z tym, że wstajemy, siadamy, klękamy, jakoś się czułem taki skoszarowany, źle się z tym moje indywiduum czuję, ale sobie zdałem sprawę, że to jest służba ludu, bo to jest, liturgia znaczy po grecku ergon, prawda, i laos, to jest inna forma, ale laos zasadniczo, lud i ergon, czyli ja tu nie jestem tylko w trybie prywatnym. Ja uczestniczę w czymś. I ta etymologia, jakże ważna jest, prawda? Już nie mówię, że mnich monachos, czyli jest samotny. To jest samotnik, mnich. Samotny. U nas, panie, mnich to mnich. No, taka jeszcze skała się może mi nawet skojarzyć, prawda? W Tatrach. Czy wreszcie episkopos, nadzorca, presbiteros, starszy, diakonos, posługujący. Prawda? Więc zobaczmy, my po łacinie stworzyliśmy jakby w Kościele Rzymskim taki sobie metajęzyk taki, który opisuje właśnie eklezja katolicka, apostolski, Chrystus, ale to po łacinie nawet Biblia. No Biblia to są księgi. No to jak się czyta, że to są te księgi, czytam, to już zupełnie co innego niż po prostu Biblia. Więc nie ma żadnego specjalnego języka na to. To jest też ważne w interpretacji wcielenia. To jest rzeczywistość namacalna, normalna rzeczywistość. A myśmy troszeczkę mamy trudniej w Kościele Rzymskim, bo to nie przetłumaczyliśmy sobie tego, więc mamy jakieś masę obcych, takich tajemniczych wyrazów.
1: Szanowni Państwo, ja bym chciał wrócić do końcówki dzisiejszej jeszcze Ewangelii, ponieważ ktoś może powiedzieć, no dobra, tutaj Pan Bóg daje tego Ducha Świętego, pokój to jeszcze rozumiemy, zabiera nam lęk, to wszystko się tak składa, bo my dzisiaj też jesteśmy w takim też egzystencjalnym sentymentalizmie, czyli my szukamy takiego pocieszenia w Kościele, prawda?
2: Posyła
1: Ducha Świętego, po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, że to są słowa zbierzmowane.

0: Dnia, które przecież biskup też mówi do nas podczas tej liturgii bierzmowania. Weźmij Ducha Świętego, przyjmij Ducha Świętego. I teraz uwaga, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I dzisiaj właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego Kościół próbuje nam pokazać, że Duch Święty jest tym, który nam przywraca życie, bo życie nam zostało dane. Ono jest pięknie opisane w Księdze Rodzaju. Mówiliśmy o tym tchnieniu. Także Bóg tchnął, nie tylko tchnął w sensie powietrza, prawda, i o oddechu, tylko to jest tchnienie życia. To jest to, co jest najważniejsze. Ale uwaga, życia nie tylko w sensie biologicznym, tak, i naszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem organizmu.
1: Patrz, już samo spojrzenie nawet na to, że tylko w biologicznym, stawiasz się w jakiejś, nie mówię, że ty konkretnie, ale w takiej pozycji, że ja rozumiem w ogóle byt, świat i tylko biologiczne. Już w jakiejś pozycji jakiegoś takiego władcy, który pojął fenomen w ogóle istnienia. Nie, czym jest życie? Ach, to tylko biologiczne. Zobaczmy, jakie absurdalne to jest. To znaczy, jak człowiek się stawia w takiej pozycji pysznej wiedzy, że to tylko biologiczne. Niesamowite.
0: Ale także życie w tym najważniejszym tej jego aspekcie, czyli tego w tym aspekcie, no przede wszystkim ducha, tak, naszego życia wiecznego, tak, czyli to był plan raju, tak, człowiek miał żyć wiecznie w raju, czyli w perspektywie wcielonego, chwalebnego Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Jego Syna i Ducha Świętego. I teraz konsekwencją...
1: Wiecznie, szczęśliwie.
0: Czyli szczęśliwie. Konsekwencją grzechu pierworodnego, czyli grzechu Adama i Ewy, jest wygnanie nas z raju. Tak? I teraz obrona Boga, Jezusa i Ducha Świętego, to jest obrona, to nie jest kara. Tak? Czyli my jesteśmy wygnani z raju po to, żeby to nie trwało wiecznie. Tak? Tak. Czyli po to, żeby człowiek nie sięgnął, nie daj Boże, po owoc, który daje życie wieczne.
1: W stanie grzechu.
0: W stanie grzechu. Więc mówi, postawmy tam cherubów, niech oni chronią, niech tam będzie ten miecz ognisty, ale nie mogą, prawda? I dlatego wtedy jest uruchomiona misja ratunkowa dla człowieka, która się nazywa Jezus Chrystus.
1: Droga, prawda i życie, czyli bo żeby pilnować drogi do drzewa życia, a Jezus jest właśnie no tą drogą. Jaką drogą? No tą drogą do życia.
0: Tak, i teraz, szanowni państwo, kilka ważnych słów, tak? Czyli my sobie nie możemy odpuścić grzechów. I to trzeba sobie powiedzieć wprost.
1: Sami sobie.
0: Sami sobie nie możemy. My możemy żałować, my możemy szukać jakiegoś rozwiązania, żeby zniwelować pewne kwestie. Nie da się odbyć szczerej spowiedzi nad jeziorem. Ja byłem milion razy nad jeziorem swoim na Mazurach i człowiek ma mnóstwo refleksji, ale tam się nie odbywa spowiedź. Tam się nie odbywa człowiek, bo człowiek ma w sobie hybris, ma w sobie absolutną pychę i zawsze szuka usprawiedliwienia. A spowiedź to jest, szanowni państwo, szukania usprawiedliwienia. Przychodzę i mówię, zgrzeszyłem, Boże, tu i tu. I najpiękniejsze spowiedzie to są takie, kiedy my nie wyjaśniamy księdzom. Bardzo często też prezbiterzy mówią, bez didaskaliów. Bez didaskaliów.
1: Grzechy.
0: Grzechy, proszę, bo, tak. to jest istota.
1: Usprawiedliwienie jest przez ofiarę i krew przelaną Jezusa Chrystusa.
0: On nas usprawiedliwił. Tak. I szanowni państwo, to jest najważniejsza rzecz, że jesteśmy grzesznikami, którzy mogą się nawracać i nasze grzechy są odpuszczone dzięki mocy Ducha Świętego, która została dana prezbiterom. I to jest bardzo ważna sprawa. Nikt inny tej mocy nie ma. Dlaczego? Bo tak chce Pan Bóg. Proszę dyskutować z Panem Bogiem kiedyś. Dlaczego tak zrobił? Taka była jego misja i może dobrze, że tak zrobił. I zresztą sami prezbiterzy, którzy mówią wielokrotnie o tym, że spowiedź ich absolutnie zaskakuje, przerasta, że bardzo często nie wiedzą za bardzo, co się w niej dzieje. I nagle jakieś ogromne nawrócenia, łzy oczyszczenia, cuda, jakie się dzieją we spowiedzi. Nie oddajmy spowiedzi. Duży kryzys, jaki nastąpił w Kościele w XX wieku, to był kryzys tego, że zaczęliśmy za mocno mówić o spowiedzi powszechnej po Soborze Watykańskim II, lekceważąc czy marginalizując spowiedź indywidualną, która w Kościele jest bardzo długo, tak, bo to są już mnisi i roszkotcy, to jest właśnie ta tradycja wczesnego średniowiecza, spowiedzi monastycznej, która szybko rozlewa się na Kościół. i staje się pięknym darem Kościoła. I jak się to zrozumie, to spowiedź przestaje być trudnym, czy zawsze jest trudnym, bo mówimy o grzechach. To nie jest łatwe, ale jest zbawienna, jest po prostu dająca nam życie. To trochę tak jak wizyta u dentysty. Ja nie wiem jak wy, ale ja się bardzo boję dentysty. Ale wiem doskonale, że muszę do niego iść, żeby mieć zdrowe zęby. To samo jest ze spowiedzią. Ona boli. Ona boli nas.
1: Nierzadko.
0: Nierzadko, prawda? Nierzadko jesteśmy właśnie zdeprymowani, zawstydzeni. I dobrze. Poczucie wstydu jest bardzo ważne. Tak? Bo nie jest dobrze grzeszyć. Bo grzech jest zły dla nas. Bo nas odcina od Boga. Nas rujnuje. Ale duch jest energią, jest oczyszczeniem, jest tym, który nam to wszystko wybacza. I to pięknie widać w tej dzisiejszej krótkiej Ewangelii.
2: I tu stawiamy przecinek, nawet nie kropkę, ponieważ za tydzień niedziela Najświętszej Trójcy, więc jeszcze będziemy o duchu także rozmawiać. Dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Plus, gośćmi 8 godziny czytań byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. 8 godzina czytań.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
12: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
13: Wiosna, wiosna, wiosna.

0: służby weszły do mieszkania prezydenta. Priorytetem zatrzymanie sprawców prowokacji, mówi premier. Jechał autostradą pod prąd. Śmiertelny wypadek na A1. Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Trwa kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Priorytetem namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji. To informacja od premiera Donalda Tuska z narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Została zwołana po incydencie w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Straż pożarna, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu, siłowo weszła do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
1: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami. Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
0: Mówił szef rządu. Straż pożarna przekazała, że dostała dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło pożaru, drugie zatrzymania krążenia. Śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Tuszyna. Kierowca osobówki jechał pod prąd i czołowo zderzył się z innym pojazdem. Oba samochody stanęły w ogniu.
2: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący pojazdem, który wjechał pod prąd. Natomiast trzy osoby podróżujące Audi zostały przewiezione do szpitala.
0: Relacjonuje Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Kierowcy jadący w stronę Gdańska muszą liczyć się z utrudnieniami.
2: Strada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Zorganizowane są objazdy od węzła Tuszyn na DK12. I S8.
0: Policjanci ustalają, dlaczego kierowca osobówki jechał pod prąd. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie możesz wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granice z Rosją.
3: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach. I tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, a na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne i samochody terenowe.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Taki wyznaczył sobie cel, ale jedzie dalej. Łatwogang przemierza na rowerze całą Polskę, żeby zebrać pieniądze na leczenie Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Za sobą ma już ponad 520 km.
5: Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc piękna sprawa i transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin. Do Gdańska jeszcze jedziemy.
0: Na trasie może liczyć na wsparcie. Tak było między innymi w Łódzkiem.
6: Jak przebiega trasa?
7: Raczej tak jak planowaliśmy. Pirlo, Dawid Seweryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny.
6: Lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
7: Z Piotrkiem wszystko dobrze. Bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
6: Pokażecie mi, jak kibicujecie? Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
8: Znaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
6: Piotrek, co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
5: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
9: Dziękujemy! Bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka akcja.
0: Na miejscu była Julia Niewiadoma. YouTuber apeluje do fanów o ostrożność i prosi, by dopingowali go z pobocza, nie wjeżdżając na trasę przejazdu.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie w ten jakże słoneczny, już wakacyjny można powiedzieć, niedzielny poranek. Dla tych, którzy wczoraj czuwali przed zesłaniem Ducha Świętego, to możliwe, że jest to jeszcze godzina bardzo wczesna. No właśnie, dzień dobry w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jedna z największych uroczystości w Kościele. To czasami nam umyka. Czasami mówimy też zielone świątki. Oczywiście wszystko dozwolone, natomiast warto dzisiaj, co robił autor Turmoczarski ze swoimi gośćmi, przyjrzeć się tej uroczystości wielkiej i bardzo ważnej w Kościele katolickim. Dzisiaj też piękne rzeczy w różnych częściach świata się będą działy, bo różne są tradycje związane z zesłaniem Ducha Świętego. I tak na przykład, proszę Państwa, we Włoszech to wygląda tak, że w Panteonie Rzymskim przez tę dziurę w dachu, że tak powiem, proszę Państwa, tam taka szczególna ceremonia, wtedy kiedy w czasie mszy świętej chór śpiewa Veni Creator Spiritus, czyli O Stworzycielu Duchu Przyjść, hymn do Ducha Świętego, z góry spływa na obecnych deszcz płatków czerwonych róż. To są te języki ognia, mają to symbolizować, coś pięknego, potem w ogóle świątynia wygląda przepięknie. Ale samo to myślę, że nam trochę pomaga zrozumieć podniosłość tego dnia i piękno tego dnia i do tego bardzo serdecznie zachęcam. A my dzisiaj będziemy sobie w Kościół Wydarzenia Komentarze rozmawiać o tym, co się dzieje, bo Artur Moczarski dużo już ze swoimi gośćmi powiedział o samym zesłaniu Ducha Świętego. Ja natomiast, proszę Państwa, chciałabym trochę do bieżących rzeczy, a trochę do historycznych, które pozwalają nam lepiej spojrzeć na to, co obecnie sobie myślimy, albo czego obecnie się obawiamy. Za chwilę naszym gościem będzie Magdalena Guziak-Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. I porozmawiamy sobie, no właśnie może nie o samym wydarzeniu, to zupełnie inaczej położone akcenty niż zazwyczaj to się robi, ile o dyskusji, która jest. Chodzi oczywiście o historię, którą pochwalił się aborcyjny Dream Team, że udzielił pomocy kobiecie, która miała ciążę bliźniaczą, a chciała mieć ciążę pojedynczą. No i teraz już ma ciążę pojedynczą, tak brzmi ta historia. W największym skrócie, tak to naokoło ujmując, bo jest godzina 9:10, proszę Państwa, więc nie ma co mówić brutalnie i wprost. I właśnie nawet nie o tym chcemy rozmawiać, tylko o tym, co taka dyskusja robi w naszych głowach. Czy to jest tak, że jeśli dowiemy się o jakimś większym, gorszym, bardziej złym wydarzeniu, to te inne, które też są złe, stają się jakieś mniej złe? Czy to może jest pułapka, kiedy wchodzimy właśnie w taką dyskusję, czy nie? Czy warto dyskutować na ten temat, bo dyskutować zawsze warto? To o tym będę z Magdaleną Guziak-Nowak rozmawiać. A potem naszym gościem będzie Jacek Dziedzina. I porozmawiamy sobie o historii Kościoła, a dokładnie o dwóch sprawach. O Cesarstwie Rzymskim, proszę Państwa, a co tak sobie sięgniemy konkretnie wstecz, a właściwie o Cesarstwie Rzymskim, które już było chrześcijańskie, kiedy religia chrześcijańska już nie tyle była nawet dozwolona, co była praktycznie oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego i kiedy chrześcijanie, no właśnie, co oni sobie myśleli? Jak pisze Jacek Dziedzina, oni uważali, że Cesarstwo Rzymskie to jest odpowiedź na to, czego Pan Bóg chce, tego Królestwa Bożego na ziemi, tak to ma wyglądać. Czyli oficjalna religia chrześcijańska panująca w największym mocarstwie na świecie. I to było błędne i dlatego w najnowszym numerze Historia Kościoła dużo przeczytamy o świętym Augustynie, też dlatego, że tłumaczone są aktualnie jego listy i jest wywiad z jednym z tłumaczy, zresztą Państwu znanym z Radia Plus, ksiądz profesor Stanisław Adamiak, historyk Kościoła, który pokazuje, już widział te listy, a właściwie je tłumaczył, one są jeszcze nieopublikowane, który pokazuje myślenie Augustyna i dlaczego ono na obecnym etapie może być nam bliższe niż święty Tomasz z Akwinu. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale też cofniemy się do historii najnowszej, bo redaktorzy historii Kościoła przypominają postać księdza, który doznawał tego, co ksiądz Jerzy Popiełuszko i też został zamordowany. To poznański, nie poznański właśnie, to radomski czerwiec. I czy chodzi tutaj w tej historii tylko o bezwzględność władzy tamtejszej komunistycznej, czy jest to jeszcze inna lekcja z tej historii? No bo już sam fakt, że pamiętać trzeba, No to jakby nie ulega wątpliwości. Więc na takie spotkanie dzisiaj, z jednej strony o tym, czy warto dyskutować, czy zawsze dyskusja ma sens, ale też co warto wiedzieć w ogóle, rozmawiając o dzieciach w brzuchu mam i jak one się tam rozwijają. Mówi do Państwa kobieta w 7 miesiącu ciąży, ale też o tym, jak przez historię, przez znajomość historii patrzeć na obecne wydarzenia, także chociażby na gorącą linię, chociaż ona jest chyba gorąca z jednej strony, Donald Trump, papież Leon XIV. To na takie spotkanie Państwa dzisiaj zapraszam. Już za chwilę Magdalena Guziak-Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Tak się, proszę Państwa, zastanawiałam, ile jest takich sytuacji, kiedy ludzie sami ogłaszają z dumą, że popełnili przestępstwo. I wychodzi mi, że jeszcze poza tą sytuacją, o której będziemy rozmawiać, to są wyścigi samochodowe nocami po ulicach miast. No ale z tego, co donosiło miasto jest nasze, przynajmniej w kwestii Warszawy, no to te chwalenie się tymi wyścigami, to zazwyczaj na takich zamkniętych grupach i to też, jeśli nikt nie zginął. No i to jest taka sytuacja, wydaje się, niepowtarzalna, że łamane jest prawo, i ludzie chwalą się tym złamanym prawem i nawet tam rzeczywiście są ofiary. Ze mną Magdalena Guziak-Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: A tymi chwalącymi się łamaniem prawa i to w różnych sytuacjach, no to jest aborcyjny Dream Team. Ja w ogóle, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to tak sobie pomyślałam, że sama ta nazwa Dream Team, drużyna marzeń do aborcji, to jest coś nie tak. Znaczy, tu wszystko jest, mam wrażenie, postawione na głowie. Przez Polskę przetacza się teraz fala dyskusji na temat właśnie tego, czym pochwalił się ten team, ten Dream Team, że no, miały być bliźniaki, ale małżeństwo planowało inaczej i jednak będzie jedno dziecko i aborcyjny Dream Team w tym pomógł. Tak chyba to jest formułowane. Nagłówki są, proszę państwa, przedziwne dotyczące tego. Na przykład znów drażni prawicę aborcyjny Dream Team. Awantura wokół aborcji selektywnej. No i tak generalnie to największy problem jest z prawicą i konserwatystami, a nie z tym dzieckiem, które tam było, a nie ma. Natomiast ja bym chciała zapytać, co w ogóle taka dyskusja z nas robi? W sensie, że my, czy to dobrze, że rozmawiamy na ten temat, bo w ogóle warto rozmawiać i trzeba rozmawiać i się zastanawiamy teraz właśnie nad taką selektywnym doborem, które dziecko się urodzi, a które nie?
2: To jest bardzo trudne pytanie. I jeszcze trudniej odpowiadać mi na nie na antenie w niedzielę o godzinie 9:24, kiedy mam taką świadomość, że być może słuchają też nas jakieś dzieciaki.
1: Dlatego tak trochę naokoło, proszę państwa, rozmawiamy.
2: Tak trochę naokoło, właśnie, myślę, tak trochę naokoło. Takich finezyjnych tytułów, jak te, które przed chwilą pani redaktor przytoczyła, myślę, że można byłoby mnożyć. I moim takim antyhitem, który w swoich takich zbiorach dziennikarskich mam, jest tak zwana potańcówka dla aborcji, która odbyła się w 2018 roku. To była taka, uwaga, znowu w cudzysłowie, impreza charytatywna, impreza dobroczynna, w czasie której były zbierane pieniądze właśnie na aborcję, promowaną wtedy jako, znowu cytat, codzienność, zdrowie, wolność, godność i życie. No i myślę, że to pytanie, które zostało zadane, czy w ogóle jest sens na ten temat rozmawiać, jest bardzo zasadne, bo z jednej strony wiemy, że tym grupom skrajnie lewicowym, proaborcyjnym, które chcą pozyskać ciągle jak najwięcej zwolenników, no, dla tej paskudnej idei zabijania dzieci nienarodzonych, zupełnie bezbronnych, zupełnie zależnych od człowieka dorosłego, od lekarza, od ojca, od matki na pewnym etapie życia, o zgrozo. I wiadomo, że tym organizacjom zależy na tym, żeby ta dyskusja cały czas jakby tutaj wypływała. Ja mam w ogóle taką wątpliwość, to może na początku zaznaczę, czy ta historia, o której raczyła była wspomnieć pani Wydrzyńska właśnie z tego aborcyjnego Dream Teamu, w ogóle miała miejsce. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to był po prostu taki fake wpuszczony w opinię publiczną tuż przed wakacjami. No bo właśnie te tematy aborcyjne ostatnio w agendzie politycznej się jakoś często nie pojawiają z różnych tutaj politycznych powodów. No a przed wakacjami to może warto tutaj Polkom przypomnieć, że po różne tego typu praktyki właśnie z tą pseudopomocą organizacji proaborcyjnych można sięgnąć. Więc najpierw bym się na tym zastanowiła. No a później ta odpowiedź na to pytanie, czy faktycznie o tym rozmawiać, czy nie. Nie mam chyba tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi i sama też się nad tym zastanawiam, bo z jednej strony jednak jakoś przykładamy rękę do rozdmuchiwania tej sprawy, ktoś mógłby powiedzieć, no ale z drugiej strony przecież trzeba to skomentować, że nie można w taki sposób ani w żaden inny normalizować po prostu odbierania życia nienarodzonemu, bezbronnemu dziecku. I my dotykamy tutaj, myślę, tego wątku zmiany, zupełnej takiej zmiany paradygmatu, próby pokazywania aborcji jako coś pozytywnego, jako coś fajnego, właśnie powszechnego, codziennego, zwyczajnego. I nas jeszcze takie historie jak ta z tego właśnie mijającego tygodnia szokują, ale jeżeli popatrzymy, co się dzieje na świecie, to proszę Państwa, no niestety w niektórych zakątkach jest tylko gorzej. Oprócz tej wspomnianej potańcówki dla aborcji, która miała miejsce zresztą w Polsce w jednym z, o ile dobrze pamiętam, warszawskich lokali, przy okazji takiego święta, które też aktywistki proaborcyjne sobie parę lat temu ustanowiły, to święto nazywa się, uwaga, Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. No tutaj one są specjalistkami w zawłaszczaniu pojęć. No, należałoby od razu zadać pytanie, dla kogo niby ta aborcja ma być bezpieczna, no bo chyba nie dla dziecka. To oprócz tego ja mam jeszcze jeden taki przykład, mianowicie kilka lat temu oglądałam fotoreportaż zamieszczony na Instagramie. To był fotoreportaż przygotowany przez rodziców, którzy no właśnie zdecydowali się na aborcję swojego dziecka, ale chcieli je w taki piękny sposób pożegnać. Ja wiem, że to wszystko brzmi jakoś tak absurdalnie, może jakiś taki po prostu diabelski chichot. Może macie Państwo wrażenie, że tak naprawdę wcale się jeszcze nie obudziliście i nas nie słuchacie, tylko coś Wam się śni. Ale nie, takie wydarzenie miało miejsce. Po prostu rodzice zdecydowali się na aborcję swojego dziecka, a już po tej aborcji to dziecko było już, to już była zaawansowana ciąża. Naprawdę było już widać, że to jest mały człowieczek, po prostu ubrali to dziecko w ładne ubranko, pamiętam, w taki niebieski kombinezonik, w czapeczkę, otulili w niebieski kocyk, posiedzieli kilka godzin na tej sali porodowej ze swoim dzieckiem. No, trzeba wiedzieć, że dziecko na tym etapie ciąży, jeśli jest poddawane tym procedurom aborcyjnym, no to ono wydostaje się z organizmu kobiety po prostu w taki sposób, w jaki dziecko, które no, rodzi się o czasie, tak? Będziemy tutaj mówić o porodzie indukowanym, po prostu nie da się tego dziecka wydobyć na zewnątrz w jakiś inny sposób. Tutaj nam rozpada się jedna z tych proaborcyjnych narracji, manipulacji, że no lepiej czasami pozbyć się takiego dziecka, niż żeby kobieta musiała po prostu rodzić to chore dziecko. No nie, szczególnie wtedy, kiedy diagnozujemy u dziecka jakąś poważną wadę na etapie prenatalnym, no to ta diagnoza najczęściej możliwa jest właśnie wtedy, kiedy to dziecko już jest duże. No i urodziło się to dziecko właśnie wtedy z wadą letalną, zostało ubrane w niebieski kombinezon, otulone niebieskim kocykiem i rodzice po prostu pożegnali się z tym dzieckiem, któremu przed chwilą przecież odebrali życie.
1: To brzmi jak scena,
2: podnieśli rękę.
1: To brzmi jak scena z thrillera albo z horroru, w sensie takim, że jak ogląda się filmy o osobach z takimi zaburzeniami, żeby scenariusz był bardzo ciekawy, prawda? Które robią makabryczne rzeczy, tym makabrycznym rzeczom, zachowaniom towarzyszy taka, jakby to powiedzieć, no jakiś taki poziom zaburzenia, że człowiek zachowuje się inaczej niż w chwili morderstwa na przykład, prawda? W sensie, że nie ma tego zła tak na twarzy wypisane, tylko że zachowuje się jak ktoś opiekuńczy, jak ktoś dobry. To są takie sceny, które w thrillerach i horrorach, ja nie oglądam za bardzo, ale one budują takie napięcie, prawda? Że ten potencjalny morderca w tym strasznym filmie, on jest taki miły i to tak jeszcze podkręca jakby grozę tego, co oglądamy na ekranie.
2: Tak, i te horrory wydaje się, że są najstraszniejsze, chociaż ja też nie szczególnie gustuję w tym gatunku filmowym. Ale tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne rozwiązanie, bardzo trafne porównanie. I ja mam takie poczucie przy okazji tej sprawy, że naprawdę zaczyna brakować nam słów. Zaczyna nam brakować słów, żeby o tym mówić. Bo jeżeli do opisu tej sytuacji, nie wiem, my użyjemy takich słów, że to jest przerażające, że to jest skandal, że kończy się świat, że jak to możliwe, że człowiek w swojej wolności wymyślił coś takiego, to jakimi słowami my nazwiemy różne inne sytuacje, o których za chwilę usłyszymy, bo też ta narracja o tym, że musimy tutaj się zgodzić na jakiś kompromis, tak? Grupy proaborcyjne już jakby trochę się od tego odcinają, ale przez bardzo wiele lat budowały swoją opowieść, tą tanią opowieść naprawdę dla naiwnych kobiet w trudnej sytuacji o aborcji wokół tego słowa kompromis, że po prostu był kompromis, trzeba go było w świętym spokoju zostawić i w ogóle tych spraw aborcyjnych w Polsce nie ruszać, skoro to jako tako tam powiedzmy od tego 93 roku funkcjonowało, ale nie, po prostu ta sytuacja nam po raz kolejny pokazuje, że naprawdę oni nie są żadnym kompromisem zainteresowani, absolutnie żadnym. Oni są zainteresowani ciągłym przesuwaniem tej granicy jeszcze dalej. I wracając do tej mojej pierwszej myśli, jakich my słów użyjemy, kiedy ta granica znowu zostanie przekroczona? A zostanie, bo ich celem jest po prostu normalizowanie aborcji, pokazywanie, że to jest właśnie coś takiego zwyczajnego, prostego, taniego, że każdy to ma, że właśnie nawet można się tym pochwalić. Przecież pewnie Państwo też słyszeliście, rozwija się taka sieć usług tak zwanych duli aborcyjnych. Tak jak można sobie zamówić dulę do porodu, czyli kobietę, która de facto nie jest położną, wykwalifikowaną, ale może być dla nas takim wsparciem właśnie w porodzie, może dbać w szpitalu o zabezpieczenie tych naszych potrzeb, które, nie wiem, wyrazimy sobie w planie porodu, jeśli ten poród będzie przebiegał w sposób fizjologiczny i będzie możliwe, żeby te drobne życzenia mamy spełnić. Będzie się nami opiekować, to jest człowiek, który, no nie wiem, zna nasz sposób reagowania na ból i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można sobie wykupić usługi duli aborcyjnej, czyli kobiety, która będzie towarzyszyła, która będzie ci towarzyszyła w zabiciu twojego dziecka. To brzmi naprawdę jak, no po prostu jak z jakiegoś horroru. I już puentując, no tak, te grupy aborcyjne są zainteresowane ciągłym przesuwaniem tej granicy. Po co? No po to, żeby po prostu aborcję normalizować. Powiemy, że mamy tutaj do czynienia z takim klasycznym przykładem przesuwania okna Overtona, czyli takim sposobem urabiania opinii publicznej, kiedy wrzucamy do takiej właśnie, do takiej powszechnej dyskusji, do społecznej świadomości sytuacje tak abstrakcyjne, tak wydawałoby się zupełnie nierzeczywiste, sytuacje, które w większości z nas przecież, proszę Państwa, nie przyszłyby do głowy, że można coś takiego zrobić, że można odebrać życie swojemu nienarodzonemu dziecku i zostawić w tym samym łonie matki bliźniaka, który przecież będzie, Boże, naprawdę brakuje mi słów, zostawić bliźniaka, który przecież już zdążył nawiązać relacje z tym swoim rodzeństwem. I naprawdę to każdy psycholog w dobie, kiedy tak dużo mówimy o też analizie więzi prenatalnej, to też takie modne się teraz stało i może dobrze. Każdy sensowny psycholog powie, że przecież dla tego dziecka, które zostało pozostawione przy życiu, to też ma na nie, będzie miało na nie na pewno niebagatelny wpływ. I kiedy wrzucamy tego typu historie właśnie na taką publiczną wokandę do dyskusji, do mediów, do mediów społecznościowych, to nagle zaczyna się okazywać, że te wszystkie inne, brzydko mówiąc, przepraszam za wyrażenie, przypadki, o których do tej pory rozmawialiśmy, czyli na przykład diagnozy prenatalne, że dziecko prawdopodobnie urodzi się z zespołem Downa, diagnoza, że dziecko być może urodzi się obciążone zespołem Turnera, czy w ogóle dyskusja o aborcji, nie wiem, w 8 tygodniu ciąży, czy dyskusja o aborcji na życzenie, nagle w porównaniu, czy w obliczu tej dyskusji o aborcji selektywnej, to się wydaje takie, przepraszam, to się wydaje takie nic, czy to właśnie ma prowadzić do tego, że my się po prostu z tymi tematami w taki naprawdę no, niezdrowy sposób oswoimy, że one nam się jakoś opatrzą. Bardzo byłoby niedobrze, gdyby tak było, więc myślę, że jednak chyba odpowiemy sobie tutaj na te pytanie, że warto te tematy podejmować, chociaż naprawdę serce mi pęka, kiedy o tym czytam. Tak naprawdę zupełnie szczerze mówię, jako matka, która też kilkoro dzieci w swoim łonie nosiła.
1: Proszę Państwa, tak sobie myślę, że jedyny sposób na to, żeby się nie dać, to jest zło traktować jako zło, i nie umniejszać zła, jeśli przychodzi jeszcze większe zło, że tak powiem, które wydaje się większe, gorsze i niepojęte, to co wcześniej uznawaliśmy za zło, cały czas jest takim złem, jak uznawaliśmy. Znaczy, nie dajmy się aż tak rozciągać. Bardzo serdecznie dziękuję. I tak sobie myślę, że dobrze jest mieć gości, z którymi da się trochę naokoło porozmawiać o tej porze, proszę Państwa, bo to są tematy ważne, audycja jest w takich godzinach, a z drugiej strony, no właśnie, też trzeba uważać na słowa, więc bardzo serdecznie dziękuję. Magdalena Guziak-Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, a my, proszę Państwa, będziemy teraz przez pryzmat historii patrzeć na obecne czasy i próbować je zrozumieć z Jackiem Dziedziną.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Weronika Kostrzewa, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną Jacek Dziedzina, redaktor naczelny Historii Kościoła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Weroniko, dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie myślę, że w szkole, zwłaszcza na języku polskim, to jest tak, że żeby zrozumieć, co autor dokładnie ma na myśli w tym wierszu, często to są nadinterpretacje, no ale powiedzmy, że tego się uczymy, no to wypadałoby znać kontekst powstania wiersza, życie autora, jego przejścia, jego podejście do życia i tak dalej, i tak dalej. A my czasami zapominamy, że to działa nie tylko w przypadku tej przymusowej interpretacji wierszy. I mam wrażenie, że żeby zrozumieć papieży, albo tego konkretnego papieża Leona XIV, to dobrze by było znać nie tylko historię jego życia i wiedzieć, ile spędził w Peru i tak dalej, ale też wiedzieć, kim się inspiruje, no a to wiadomo po tym, do jakiego zakonu należy. I tak czytając najnowszy numer Historii Kościoła, odniosłam wrażenie, że bez tej znajomości świętego Augustyna i tego jego podejścia można nie do końca papieża rozumieć, albo nie do końca wszystko dostrzec. Czy dlatego tyle o Augustynie tym razem, czy to nie jest klucz do papieża Leona i zupełnie nadinterpretacja prowadzącej?
2: Na pewno dlatego tyle Augustyna w najnowszym wydaniu Historii Kościoła, bo nam się też tak ciągle wydaje, nam w redakcji, mówię, że to jest jednak ciągle jeden z kluczy do tego, żeby zrozumieć papieża Leona XIV. Aczkolwiek ja się trochę zastanawiam, czy my, trzymając się ciągle tego, że Augustyna warto zgłębiać i poznawać, a zresztą te teksty, które się ukazały w tym numerze Historii Kościoła, tylko mnie w tym utwierdziły, ale zastanawiam się, czy mimo wszystko nie jest tak, że chcemy teraz tego papieża zamknąć wyłącznie w tym Augustynie i ograniczyć go do niego, bo myślę, że to jest na pewno jeden z kluczy do tego, żeby papieża zrozumieć, ale myślę, że źródła inspiracji duchowości papieża są tak szerokie, głębokie i też wykraczające poza Augustyna, że no, trudno byłoby go zamknąć tylko w tym. Pewnie byłoby to dla nas wygodne, no bo mielibyśmy takiego sformatowanego papieża, do którego mamy już klucz, tak? Myślę, że każdy człowiek jest taką tajemnicą, a papież na pewno, że sam Augustyn papieża nam nie tłumaczy, natomiast wydaje mi się, że z kolei bez Augustyna, bez zgłębiania Augustyna, czyli bez zgłębiania tego, co zgłębiał na pewno Robert Prevost jako augustianin, trudno byłoby tego papieża zrozumieć.
1: Ja, czytając te teksty, przypomniałam sobie, że w biografii Benedykta XVI też czytamy o jego miłości do świętego Augustyna, do jego podejścia, do jego myśli, więc ten święty Augustyn, że tak powiem, bardzo mocno wpływa na następców świętego Piotra. Już dalej nie będę szukać, bo też aż takiej wiedzy nie mam, ale rzeczywiście dobrze by było znać świętego Augustyna, żeby rozumieć pewne rzeczy pewnie, które dzieją się w Kościele. Też masz takie poczucie?
2: Tak, im bardziej czytam.

0: jeden z tłumaczy listów świętego Augustyna, mówiąc, że no, tak naprawdę większość z nas zna wyznania, jeśli ktoś w ogóle czytał albo czytał o wyznaniach, natomiast wyznania zatrzymują się generalnie na tym momencie no, nawrócenia, skupiają się na wszystkim, co było przed nawróceniem Augustyna i na tym, co doprowadziło do nawrócenia i tuż po, na tym, co się działo tuż po. Natomiast generalnie nieznana jest cała ogromna korespondencja świętego Augustyna, który prowadził z przeróżnymi osobami i to jest coś, co, powiem tak, im bardziej to czytam, tym bardziej mam świadomość, jak bardzo te listy, jak bardzo święty Augustyn czyta nam współczesność. Współczesność w Kościele, ale też współczesność taką, no, nazwijmy to cywilizacyjną, tak, taką geopolityczną, cywilizacyjną nawet bardziej. I powiem nawet, że o ile w Kościele jesteśmy chyba bardzo przywiązani do tego, że to święty Tomasz z Akwinu był takim głównym punktem odniesienia wielu rzeczy, zresztą nie bez powodów, no, mówmy się, święty Tomasz nam jednak wiele rzeczy bardzo fajnie, racjonalnie, filozoficznie, ale też tak teologicznie poukładał, że lepiej to rozumiemy, to mimo wszystko ja jakoś osobiście czuję takie większe przywiązanie do Augustyna, ponieważ Augustyn działał w czasach bardzo podobnych do naszych. Święty Tomasz, znowu wracając do Tomasza, no jednak żył w czasach, kiedy podejrzewam, trudno było spotkać jakiegoś ateistę, a generalnie kogoś, kto publicznie się do tego przyznawał, albo kogoś, kto swoim jakimś ateizmem, czy jakkolwiek to nazwać, no, tworzył jakąkolwiek ideologię wpływową w ówczesnym świecie, w świecie świętego Tomasza z Akwinu. Święty Augustyn przeciwnie, żył w czasach, kiedy wokół wszystko pulsowało, kiedy trzeba było właściwie dyskutować, polemizować, prowadzić apologetykę z przeróżnymi nurtami. No my żyjemy dokładnie w takich samych czasach. Przy czym, to od razu dodam, odpowiedź świętego Augustyna to nie jest tylko apologetyka, to nie jest tylko walka, tylko to jest bardzo pozytywny wykład wiary. I myślę, że to jest też coś, co warto podpatrywać, tak, podczytywać u świętego Augustyna po to, żeby lepiej funkcjonować w tym świecie, w jakim my dzisiaj żyjemy. Od razu mogę dodać, że czytając świętego Augustyna, czytając tę rozmowę o świętym Augustynie, która jest w historii Kościoła i czytając fragmenty listów, które publikujemy, utwierdzam się w przekonaniu, że prawdziwe jest hasło, którym się posługujemy też na tylnej okładce, że historia nie ma terminu ważności. I z jednej strony jest to oczywiście zachęta do tego, żeby sięgnąć po wcześniejsze numery naszego magazynu, ale tak naprawdę to jest szersza prawda o tym, że możemy, studiując historię, mieć poczucie, że to się tak naprawdę nie zdezaktualizowało. Przeciwnie, w historii potrafimy przeczytać to, co dzieje się z nami dzisiaj.
1: Ja mam wrażenie, że twój wywiad z kardynałem Grzegorzem Rysiem to jest raczej nie tyle się historia dezaktualizuje, w sensie jakby nie dezaktualizuje się, potwierdza to, co pokazuje, że lepiej trochę odczekać, żeby do tej historii zajrzeć i dostać ją taką czarno na białym, chociaż to i tak jest bardzo trudne, to o tym kardynał Ryś mówi, ile no właśnie odrzeć ją trochę z tych wszystkich jeszcze naleciałości, teraźniejszości, więc ta historia, dobrze, że tak daleko sięgacie, że tak powiem, natomiast bardzo rozbawiło mnie to zdanie, że święty Tomasz no to był taki święty, który może widział kiedyś ateistę na oczy, ale nie jesteśmy pewni, dlatego święty Augustyn jest nam pewnie bliższy. I tak sobie pomyślałam, czytając też wstęp do numeru, który napisałeś, że z jednej strony pokazujecie, że Królestwo Boże nie jest z tego świata, mówiąc wprost, w sensie, że my tak czasami mamy. Ja nawet ostatnio dostałam takie pytanie, czy Matka Boża mogłaby być królową też innych krajów? I tak sobie pomyślałam, że to pytanie sugeruje, jakby królowanie Maryi w jakimś kraju wiązało się z jakimiś konsekwencjami do jej sąsiadów, do sąsiadów tego kraju, innymi niż no, dobroć i miłosierdzie, które w tym kraju panuje, prawda? W sensie wpatrzenie w Jezusa ostatecznie. I tutaj jakby mocno o tym piszesz we wstępie właśnie, że ówczesnym chrześcijanom w Cesarstwie Rzymskim wydawało się, że mamy to jest ten kraj, prawda? A z drugiej strony bardzo mocno pokazujecie, i to jest też numer okładkowy, życie męczenników, bo tak chyba można powiedzieć, w państwach totalitarnych, reżimowych. I chciałoby się powiedzieć, no z jednej strony takie warunki cieplarniane, z drugiej strony warunki męczeńskie, no ale to te warunki męczeńskie często powodują, że ta wiara trwa, a nie, że się rozleniwiamy. Jak czytałeś, już oglądałeś cały numer, to miałeś takie poczucie, że to jest trochę numer o tym, że, no o czym mówimy,

0: dużo, że jak nam za dobrze, to, to wiara ma się źle?
1: To jest trudne pytanie, bo ono dotyka takiego napięcia, które my wszyscy chyba czujemy. To znaczy, rzeczywiście, żeby to trochę ukonkretnić, ja już o tym wspominam w tym wstępie, nikt nie spodziewał się chyba, że niespełna rok po wyborze Leona XIV będzie miało miejsce takie, no de facto publiczne najpierw zganienie przez urzędującego prezydenta USA, papieża, wypominanie mu, że tak naprawdę zależy mu na tym, żeby, no nie wiem, Iran miał broń atomową, że jest kiepskim strategiem, kiepskim politykiem i tak dalej, czyli to wszystko, co znamy z twórczości prezydenta USA. I z drugiej strony spokojna, taka rzeczowa, ale też bardzo konkretna odpowiedź, trzeba przyznać, Leona XIV, który gdzieś tam wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie jest politykiem, jego zadaniem jest tylko głoszenie Ewangelii, nawet jeżeli, w domyśle już, to już ja dopowiadam, ale taki jest sens tej wypowiedzi, nawet jeżeli to oznacza naciśnięcie na odcisk jakiemukolwiek z polityków, choćby najsilniejszemu na tym świecie, co też jest trochę wątpliwe akurat. Natomiast i z jednej strony to napięcie między właśnie Waszyngtonem a Watykanem, tak to wzięliśmy na taki poziom, ono było potrzebne, bo ono doprowadziło do takiego pewnego pęknięcia, takiej bańki, którą trochę sami chrześcijanie w wielu krajów, również w Polsce, w tym katolicy, ale najbardziej w Stanach Zjednoczonych oczywiście, różnego rodzaju środowiska ewangelikalne, ewangelikalnych chrześcijan, które stanowią tak naprawdę ponad 30% elektoratu republikanów, z czym każdy kandydat musi się liczyć, ale to napięcie doprowadziło do pęknięcia tej bańki, która była takim pompowaniem nowego Mesjasza. I teraz chcę uniknąć takiego zbytniego ironizowania, bo ja mam świadomość tego, że w sytuacji, gdy wcześniej, no nie wiem, weźmy Stany Zjednoczone, ale gdyby to był jakikolwiek inny kraj, gdyby rządy były oparte o jakąś skrajnie odmienną ideologię, która, mówiąc bardzo oględnie, nie sprzyja konserwatywnym poglądom, nie sprzyja, czy uderza wprost to, co dla chrześcijan, czy dla konserwatystów, bo to nie zawsze musi się równać, ale powiedzmy, że dla chrześcijan jest nie do przyjęcia, to w sposób naturalny nadejście kogoś, kto nawet jeżeli, nie wiem, swoim życiem niekoniecznie utożsamia się z wartościami chrześcijańskimi, ale swoimi decyzjami politycznymi wspiera te działania, to jest oczywiste, że gdzieś w sposób naturalny chrześcijanie na tego polityka patrzą z nadzieją. Okej, kupuję to, jestem za. Tyle, że i przykład Donalda Trumpa to bardzo mocno pokazał, zbyt często ta naturalna taka reakcja, próba odreagowania tak, na rządy wcześniejsze, jakieś ideologiczne, skrajnie ideologiczne, zbyt często przeradza się w taką idolatrię, tak jakby teraz dopiero nastał Mesjasz, który ustanowi taki porządek prawny, stworzy takie państwo, w którym wszyscy będziemy czuć się bezpieczni, silni i tak dalej. I przede wszystkim, też jako osoby wierzące. Ja się na to nie zgadzam, oczywiście. Wiele razy też o tym pisałem i wydaje mi się, że to napięcie, które było między papieżem a Donaldem Trumpem, doprowadziło do pewnego takiego pęknięcia, bo ci, którzy jeszcze się łudzili, że można wręcz takim nadmiernym kultem otaczać jakiegokolwiek przywódcę, przejrzeli chyba trochę na oczy. Mam taką przynajmniej nadzieję. I teraz wracając tak wprost do twojego pytania, za czasów Augustyna chrześcijanie mieli doświadczenie upadku tego systemu politycznego, który miał im też gwarantować pewne, nie chcę powiedzieć, że przywileje, po prostu spokojne funkcjonowanie. To wszystko runęło na ich oczach i niektórzy pytali, jak to? Przecież państwo stworzone w oparciu o chrześcijaństwo, cesarz Konstantyn, odkąd się nawrócił, to przecież wiadomo, że już teraz nic tam nie grozi. No więc jak to? I to jest takie bardzo ważne, często powtarzane zdanie świętego Augustyna. Nie Rzym był naszą nadzieją. Krótko, to jest jakby echo trochę tego fragmentu ze słynnego psalmu, który często powtarzamy. Nie pokładaj ufności w książętach, tak? Myślę, że Augustyn nas może tego uczyć, żeby z jednej strony nie tworzyć sobie bożków z najbardziej rokujących polityków, zwłaszcza gdy w parze z ich działaniami, może i akceptowalnymi z chrześcijańskiego punktu widzenia, idą w parze słowa, które są zupełnie nieakceptowalne, a słowa też tworzą rzeczywistość, więc to nie jest tak, że jedną ręką można podpisywać dobre ustawy, a drugą ręką, czy konkretnie ustami, wypowiadać słowa, które absolutnie nie są nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Ale z drugiej strony tego medalu, i to jest to napięcie, mamy oczywiście systemy, które z definicji, z natury są wrogie chrześcijaństwu, wrogie Kościołowi i są konkretne ofiary, tak? Są konkretni męczennicy. Więc jest to napięcie, tak? Jest to napięcie, natomiast myślę, że Augustyn uczy nas takiego, święty Augustyn uczy nas takiego bardzo mądrego podejścia do wszelkich systemów politycznych. No, tak troszkę, być może to brzmi troszkę ogólnie, ale myślę, że sami doświadczamy tego, śledząc też bieżące wydarzenia polityczne, jak łatwo ulec słusznym czasami sprzeciwie wobec ideologicznych różnych rządów, jak łatwo ulec czasami takiej pokusie idolatrii de facto, idolatrii i pokładania zbytniej nadziei w politykach.
0: Zegar radiowy jest, proszę Państwa, nieubłagany i tutaj musimy kropkę postawić, tak ciach i wracamy.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zmasowany atak na Ukrainę. O poranku Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy Krakowa żegnają 12-letnią uczennicę. Jej ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wielka feta w Poznaniu. Lech został mistrzem Polski. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Głównym celem był Kijów, gdzie drony i rakiety uderzyły w sumie w 40 miejsc, m.in. w bloki, biurowiec i budynek poczty. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po 3 godzinach wróciły do baz. Jeszcze wieczorem dostaliśmy ostrzeżenie, że może być atak i to bardzo mocne. Trzeba było iść do schronu, ale zostałem w domu, co nie było rozsądne. Siedziałem w łazience, poszedłem tam po pierwszych eksplozjach, o 1:00 w nocy i już nie spałem. Jeżeli dalej bym spał, to już leżałbym pod gruzami. Mówi mieszkaniec jednego ze zniszczonych bloków. Kolejny raz rosyjskie wojsko wystrzeliło rakietę balistyczną średniego zasięgu Oresznik. Jest zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. Mieszkańcy Krakowa palą znicze przy szkole podstawowej numer 31 przy ulicy Prusa. Żegnają 12-letnią uczennicę, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wczoraj policja potwierdziła, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku dziewczynki. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
3: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
2: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
1: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, strażacy, policja i wojsko. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach Jacek Werner.
4: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
1: Uroczysta odprawa we wtorek o 9:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich wielka feta w Poznaniu. Kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, a w eliminacjach europejskich pucharów zagrają też Jagiellonia, Raków i GKS Katowice.
5: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
6: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
7: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
8: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
9: Mistrz kolejo! Mistrz kolejo!
1: Na miejscu był Paweł Adamczewski. Z Ekstraklasą żegna się z kolei Lechia Gdańsk, która przegrała z Termaliką 2-3. W pierwszej lidze zagrają też Arka i właśnie zespół z Niesieczy.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Obiecałam, że ciach i wracamy, więc jesteśmy. Weronika Kostrzewa, Jacek Dziedzina, wracamy do rozmowy. Proszę Państwa, mnie Augustyn też zachwyca połączeniem takich rzeczy, które często rozgraniczamy, czyli z jednej strony stawianiu na łaskę i temu, że ta łaska w życiu, to było bardzo mocno czuć w orędziu papieża Leona na Wielki Post, kiedy on pisząc właściwie nie o poście takim od jedzenia, tylko od słowa, od obrażania, od nienawiści, która przejawia się w słowach, zachęcał nie do tego, żeby to zrobić własnymi wysiłkami, co często nam się zdarza, ile żeby właśnie zrobić miejsce łasce, a z drugiej strony, dla równowagi, święty Augustyn to jest przecież też docenienie, że tak powiem, instytucjonalnego Kościoła i jakoś tak w sensie pokazanie, że, no, że to nie chodzi o samowolkę i nasze takie, bo ja tak mam. Natomiast to, co chciałabym zapytać, bo w tych tekstach dotyczących, ten okładkowy tekst Zabić księdza, ksiądz Roman Kotlarz, Radomski Popiełuszko, to jest historia Radomskiego Czerwca, historia... No właśnie, czy to jest historia o bezwzględnym systemie totalitarnym, który znamy, bo komunizm w Polsce miał się dobrze i osób represjonowanych było wielu. I ta historia jest bardzo taka poruszająca, natomiast to jest historia, która, co tu dużo mówić, chyba nas nie dziwi w sensie zła komunistycznego i tego, co działo się wtedy w społeczeństwie i jak niszczono ludzi. Natomiast w każdej takiej historii zawsze pojawia się hierarchia kościelna i pojawiają się inni księża. I mam wrażenie, że w tych historiach, jeśli ktoś zna system komunistyczny, system totalitarny, to tak naprawdę najbardziej dotyka często brak reakcji otoczenia, czy niechęć nawet, czy jakieś ocenianie tego, który jest represjonowany. Gdy ty czytasz takie historie, ich tutaj jest więcej, w sensie tutaj analizujecie nie tylko, znaczy to jest temat okładkowy, natomiast temat tego, jak totalitaryzmy są miejscem męczenników, że tak powiem, no to tego jest więcej. Czy ciebie też tak dotyka to, że tak nie do końca jako Kościół zdajemy egzamin? No bo nawet jak popatrzymy na prymasa Wyszyńskiego, no to zachowanie polskiego episkopatu po aresztowaniu prymasa ciężko nazwać wzorowym.
2: No tak, to jest jedno z trudniejszych pytań, jakie pewnie pojawia się u każdego, kto śledził, czytał, studiował podobne przypadki w wielu innych miejscach na świecie. Pamiętajmy, że to jest też taki dylemat, który trochę wychodząc z tego poziomu krajowego, ale który mają też na pewno poszczególni papieże, gdy na przykład muszą reagować na prześladowanie katolików w poszczególnych krajach. Jak to zrobić? To słynna dyskusja wokół tego, jak na przykład podchodzić do relacji, do stosunków z Chinami, tak? Watykanu z Pekinem. Jak reagować na przykład na atak, na agresję rosyjską na Ukrainę, wskazując, kto jest de facto agresorem, ale zarazem nie narażając żyjących katolików w Rosji na jakieś represje. Są to jakieś ogromne dylematy. Podejrzewam, że również na poziomie takim krajowym zawsze episkopaty też musiały gdzieś brać to pod uwagę, bo nie zakładam, że to była zawsze jakaś chęć, jakiś rodzaj koniunkturalizmu, czy po prostu obawy. Być może też, ale to już pewnie trzeba by każdy przypadek osobno analizować. W przypadku księdza Romana Kotlarza, o którym wspomniałaś, to jest w ogóle jeszcze... Ja bym skupił się może na tym, co też dla niego było istotne, bo wiele osób pytało studiujących ten przypadek, tę historię, dlaczego ksiądz Kotlarz właściwie nie poprosił o kogoś o pomoc. Ksiądz Kotlarz, który, może przypomnę okoliczności, najpierw wstawił się za protestującymi robotnikami w czerwcu 76 roku. Najpierw ich zresztą pobłogosławił, za co spotkały go pierwsze jakieś nieprzyjemności, mówiąc kolokwialnie, a później był rzeczywiście regularnie nachodzony, bity, to się ostatecznie skończyło śmiercią. Dlaczego de facto ten ksiądz nie poprosił kogoś o pomoc? No i tutaj są różne odpowiedzi. Jedni twierdzą, że no to wynikało trochę jakby z jego natury, że na przykład nie prosił parafian swoich, żeby stanęli w jego obronie, ponieważ nie chciał ich też narażać na szykany, na bicie, na wyrzucenie z pracy. Wiedział, że, no nie wiem, poprosiłby jednego czy drugiego zaangażowanego w parafii katolika i najprawdopodobniej skończyłoby się tym, że jego spotkałyby, tego świeckiego spotkałyby jeszcze większe problemy. Więc to też jakieś takie bohaterstwo, nie narzucające się, ale takie jakby naturalne, oczywiste w przypadku księdza Kotlarza się ujawniło. No ale też niektórzy szli dalej i pytali, dlaczego w takim razie nie zwrócił się o ratunek, o pomoc do innych księży. Skoro nie chciał narażać świeckich, no to mógł poprosić współbraci księży. I tutaj jest autor tego tekstu, Przemysław Kucharczak, przywołuje książkę księdza Szczepana Kowalika i Arkadiusza Kutkowskiego, Śmierć nieosądzona. Autorzy tej książki twierdzą, że sam ksiądz Kotlarz najprawdopodobniej czuł pewien taki środowiskowy lęk przed różnymi możliwymi, nie wiem, komentarzami, a po co się wtrąca, po co się narażasz, po co narażasz cały Kościół. To też jest bardzo prawdopodobne, tak? No, zawsze ktoś, kto trochę się wybija ponad tłum, jest niekoniecznie akceptowany przez resztę. I to dotyczy każdego środowiska, również środowiska duchownych. Więc podejrzewam, autorzy tej książki podejrzewają, że ksiądz Kotlarz najprawdopodobniej czuł coś w rodzaju takiego, no chyba wstydu nawet, jeśli obawy czy wstydu przed przyklejeniem mu takiej łatki duchownego szkodzącemu Kościołowi. I jak czytałem ten fragment, czytałem opis tej hipotezy, to pomyślałem sobie, przecież to jest tak bardzo podobne do tego, z czym spotkał się później też ksiądz Jerzy Popiełuszko. On też przez wielu był ze swojego środowiska osądzany, że niepotrzebnie nie tylko naraża swoje własne niebezpieczeństwo, wystawia samego siebie na niebezpieczeństwo, ale też szkodzi dobru Kościoła. No i to, no tak, to jest tylko próba oczywiście odpowiedzi. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego całe środowisko na przykład nie ujęło się za księdzem Kotlarzem, bo nam się też łatwo dokonuje takich sądów z perspektywy no, dzisiejszych czasów, kiedy możemy sobie pozwolić na więcej. Nie wiemy, jak sami zachowalibyśmy się w sytuacji, w której żył akurat ksiądz Kotlarz.
1: Tak sobie myślę, że w tej historii poza tym złem niezwykłe jest to, najpierw jak się czyta, proszę Państwa, to ja trochę zdradzę, dobrze? To się Państwo dowiadują, kto ustalił mordercę księdza Kotlarza, że to była czwórka licealistów, a na końcu się okazuje, że jeden z tych licealistów, jak już miał tytuł księdza doktora, to został postulatorem procesu beatyfikacyjnego. I to są takie, to jest taki niezwykły palec Boży w tej historii, ale to tak, krótka przerwa, bo ja bym chciała jeszcze porozmawiać o kościele bez mitologii, bo mam wrażenie, że my, ponieważ żyjemy w świecie fast, to historię też chcemy na teraz, tak? Podjeżdżając do McDrive'a i zamawiając konkretną odpowiedź na konkretny temat, co kto robił, jak się zachowywał i czy był dobry, czy był zły. A ten wywiad tak pokazuje, wywiad ze specjalistą, że to trochę inaczej wygląda. To krótka muzyczna przerwa i wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Moim gościem jest Jacek Dziedzina, redaktor naczelny magazynu Historii Kościoła, dwumiesięcznika. I w tym dwumiesięczniku jest twoja rozmowa, Kościół bez mitologii, z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Taka trochę rozmowa, tak sobie myślałam o niej, że gdyby ona się ukazała wtedy, kiedy przez Polskę przetaczała się dyskusja o lustracji, to jakiś taki 2005-2006 rok, prawda? To by była bardzo uważana za bycie przeciwko lustracji, tak sobie myślę. Ona się ukazuje tyle lat po, że zupełnie nie jest o lustracji i dzięki temu bez emocji ją można trochę przeczytać. I kardynał Ryś, który przychodząc do Krakowa otworzył tamtejsze archiwa, z jednej strony właśnie pełna otwartość i proszę badaczy, zapraszam, możecie tu czytać, sprawdzać i opisywać. Z drugiej strony okiem specjalisty, historyka kościoła badającego archiwa, trochę tak studzi te nasze emocje, że tak się wejdzie po jedną teczkę, weźmie i przeczyta się i już znamy odpowiedź na pytanie. Masz też takie poczucie, że jakbyś opublikował tę rozmowę no właśnie 20 lat temu, to bylibyście duetem próbującym zahamować lustrację, która ostatecznie została zahamowana, co tu dużo mówić, ale jakby zostałby ten wywiad tak odczytany, jako taki opowiadający się bardzo mocno po jednej stronie?
2: To ja odpowiem inaczej. Ja 20 lat temu najprawdopodobniej nie postawiłbym tych pytań z punktu widzenia ówczesnych, czyli 20 lat temu ówczesnej wrażliwości, czy zapotrzebowania, tak to nazwijmy, społecznego, pytań, które zostałyby wtedy uznane za obrazoburcze, świętokradcze wręcz, z punktu widzenia historyków bardzo tak zafascynowanych taką lustracją, nazwijmy to, no nie chcę powiedzieć dziką, ale to jest trochę tym, tylko taką lustracją, którą ty porównałaś trafnie do takiego podjeżdżania pod McDonalda i takie Mac History, nie?
1: Bo mam wrażenie, że do tej historii jeszcze jakby dodam, podchodzimy tak właśnie, że albo bierzemy jakąś teczkę, czytamy ją i w swojej niechęci do komunizmu chcemy rozliczyć daną osobę, ale już przestajemy pamiętać, że to, co komuniści pisali i produkowali, wcale nie musi być do końca zgodnie z prawdą. Albo właśnie uważamy, że prawda powinna wyjść na światło dzienne, ale podchodzimy do niej bardzo profesjonalnie i tak historycznie. No albo jest trzecie rozwiązanie, mówimy, to jest okres zamknięty, nie warto się w tym grzebać. I myślę, że ten wywiad 20 lat temu wpisałby się w takie poczucie nie warto, nie ruszajmy, a dzisiaj już zupełnie inaczej go czytamy.
2: Tak, ja też, dla mnie ten wywiad też jest ważny, pomijając to, że dla mnie jest każda rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem ważna, ale też ta konkretna, właśnie o pamięci historycznej i o sposobie, w jaki badamy historię, jest ważna, ponieważ ja pamiętam samego siebie 20 lat, 18-20 lat temu i pamiętam siebie, jak prowadziłem taką dyskusję z kolegą redakcyjnym, wręcz tam no, ostro było momentami, ponieważ ja byłem gorącym zwolennikiem takiej totalnej ilustracji, a on pokazywał mi, starszy ode mnie, o 20 lat.
1: Witaj w mojej bajce.
2: No. Proszę?
1: Witaj w mojej bajce, no. No właśnie. W sensie tak samo się czuję.
2: Pokazywał mi pewne niuanse, których ja wtedy kompletnie nie przyjmowałem. Dla mnie one były totalnie właśnie świętokradcze, obrazoburcze dla każdego uczciwego historyka. Przepraszam, nie jestem wykształconym historykiem, ale dla kogoś, kto ma powiedzmy wrażliwość historyczną. Ja po może 10 latach bardziej go zrozumiałem. To znaczy, to nie chodziło, żeby już może tak ukonkretnić, nie chodziło oczywiście ani jemu, ani nam dzisiaj w tej rozmowie z kardynałem Grzegorzem Rysiem o to, żeby, no nie wiem, tworzyć jakieś tajemnice, żeby cokolwiek zakrywać. Przeciwnie, no zresztą ta rozmowa zaczyna się od tego, że dobrze się stało, że archiwa krakowskie w ogóle zostały otwarte, archiwum kurii krakowskiej, archiwum archidiecezji krakowskiej, ponieważ no, to wcześniejsze zamknięcie i ograniczenie, czy właściwie zamknięcie dostępu dla wszystkich badaczy, no, szkodziło, zwyczajnie szkodziło każdej pracy historycznej, ponieważ kardynał Grzegorz Ryś słusznie potwierdza, że no, Kościół nie może bać się prawdy, a dla historyka dochodzenie do prawdy to jest dostęp do archiwum. Tylko że, I to jest akurat coś, co 20 lat temu najprawdopodobniej wzbudziłoby ogromne kontrowersje. Tyle, że ja też stawiam takie pytanie, czy my czasem nie sprawiliśmy, że ta prawda akt jest trochę przereklamowana. To znaczy, że my tak święcie wierzymy, że jak cokolwiek się znajdzie w tych aktach, to jest... To wystarczy tylko to przeczytać, nie wiem, skopiować, jeszcze upublicznić i to już jest wiedza dotycząca danej osoby, wydarzeń i tak dalej. Ponieważ tutaj dalej stawiam takie pytanie, przecież nawet osoby, które tworzyły te, nie wiem, notatki, dokumenty, to były też osoby o określonej wrażliwości, określonej i ograniczonej w danym momencie wiedzy, nie mające często dostępu do najgłębszych jakby motywacji, decyzji podejmowanych przez osoby, o których na przykład te akta są. Oczywiście kardynał Grzegorz Ryś trafnie odpowiada, że historyk nie jest bezradny tutaj. To nie jest tak, że historyk wchodzi, ma jakieś dokumenty, ma jakieś akta i oto przed nim się odsłania cała wiedza na temat danych wydarzeń. No nie, jest coś takiego jak krytyka źródeł. Więc uczciwy historyk, uczciwy badacz, też dziennikarz zajmujący się archiwami wie, że on musi to skonfrontować z innymi źródłami, porównać może z jeszcze jakimś trzecim, czwartym, który po drodze się gdzieś ukaże. I to też, ja tutaj już dodaję od siebie, to też z pewnością nie da nam pełnej wiedzy o danych wydarzeniach, ale jakoś nas do prawdy jednak przybliża, przynajmniej na takim poziomie, który gdzieś tam jest potrzebny na użytek taki, nazwijmy to, publiczny, tak? Jeżeli jest jakaś sprawa dotycząca czegoś, co jest jakby ważne dla pamięci historycznej danej społeczności. Natomiast to też nie jest tak, i to jest trzeci wątek tej rozmowy, to też nie jest tak, że każdy ma prawo wiedzieć o wszystkim. To zdanie powiedział mi 20 lat temu ten mój redakcyjny kolega, z którym wtedy się bardzo to spierałem, ale ja to w to bardzo mocno wierzę dzisiaj. To nie jest tak, że każdy ma prawo wiedzieć o wszystkim. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że bo tak działają social media i media w ogóle tak działają. Natomiast jest coś takiego jak tajemnica archiwalna. I ta tajemnica archiwalna, wnosząca 50 lat w przypadku dokumentów kościelnych w Polsce, czyli chodzi o 50 lat od momentu utworzenia danego dokumentu, on powinien być niedostępny. Natomiast w przypadku Watykanu to jest 70 lat. I teraz ktoś może powiedzieć, czy to nie jest taka próba właśnie tuszowania, chowania? No nie, czasami jest jednak coś takiego, znaczy czasami, zawsze jest coś takiego jak dobre imię danej osoby. Nawet ktoś, kto jest oskarżony, ma prawo do obrony dobrego imienia, bo może się okazać, że domniemanie niewinności obowiązuje wszędzie, również w Kościele. Więc to są bardzo trudne rzeczy, które bardzo czasami trudno wyważyć, bo z jednej strony jest potrzeba zaspokojenia pewnych oczekiwań, czasami słusznych, społecznych, bo są czasami sprawy bulwersujące, domagające się rzeczywiście odpowiedzi i tutaj nie ma dwóch zdań, tak? Trzeba wtedy to wyjaśniać. Być może nawet czasami rezygnować z tajemnicy archiwalnej. Natomiast są czasami rzeczy, które po prostu wymagają czasu, po prostu muszą sobie poleżeć, uleżeć. Właśnie po to, żeby na nie spojrzeć z trochę innej perspektywy, mając trochę inny ogląd rzeczywistości.
1: Tak sobie myślę, że to trochę jak z operacjami, w sensie z medycznymi kwestiami, że operować trzeba i leczyć trzeba, ale dobrze, żeby robił to specjalista. I trochę tak jest chyba z historią, prawda? Że my przywykliśmy do tego, że jesteśmy ekspertami w każdej dziedzinie, prawda? Byliśmy już ekspertami w dziedzinie wirusów, potem bardzo szybko staliśmy ekspertami w dziedzinie wojny. Aktualnie to nie wiem, w czym się świat specjalizuje, bo trochę się odcięłam, ale co się dzieje, to jesteśmy specjalistami generalnie. I tak to trochę wygląda z tą historią. Ten wywiad właśnie pokazuje, jak bardzo niezwykłe narzędzia i wiedzę ma historyk, który siedzi w archiwum i który potrafi z tego archiwum wyciągnąć nie tylko to, co jest napisane na kartce, bo ja wciąż pozostaję może już nie tyle zwolenniczką lustracji, co człowiekiem, który żałuje, że do tej lustracji w takim uporządkowanym systemie nie doszło. Natomiast to jest ważne też, żeby zobaczyć, że nie chodzi tylko o to, żeby coś przeczytać, bo przeczytać wcale nie znaczy zrozumieć. Zresztą o tym już był wasz numer, który dotyczył listów Jana Pawła II i tego, jak można coś rozdmuchać i pokazać, że jest to w ogóle nie wiadomo jaki skandal, a jak można przeczytać to okiem historyka. No dobrze, to tak na koniec chciałam zapytać. Nie macie przy każdym numerze tak, że wam się wydaje, że już kolejny taki dobry nie będzie? Że te historie się kiedyś skończą takie fascynujące?
2: Te historie się na pewno nie skończą. Jedyne zagrożenie, jedyne niebezpieczeństwo jest takie, że my nie, w odpowiednim momencie nie zwrócimy na nie uwagi i nie napiszemy o nich, nie zaplanujemy takich tematów. Bo ja nie mam wątpliwości, że obiektywnie mamy tematów na najbliższe 100 lat. Mam nadzieję, że ta redakcja, że magazyn Historia Kościoła będzie tak długo istniał. Nie mam wątpliwości, że tych tematów z tych jakby epok, z tych wydarzeń z przeszłości, które już mamy teraz, no mamy tych tematów po prostu na 100 lat, a z biegiem kolejnych lat tych tematów będzie przybywać. Nie, mam przekonanie, że jest ciągle ogromna ilość materiału, która... No, trudno powiedzieć, że wymaga takiego ponownego zbadania, choć fajnie byłoby też raz na jakiś czas napisać coś, co jest absolutnym odkryciem i o czym nikt jeszcze nie napisał, ale ja widzę, jak redagując ten magazyn, że my nawet pisząc o rzeczach, które wydawałoby się, że są znane i już wielokrotnie opisane, przedstawiając je jakby w nowy sposób czy z nowymi autorami, stawiając nowe pytania o wydawałoby się znane rzeczy, my tak naprawdę piszemy trochę ten historię na nowo. Nie w sensie, nie wiem, że ją teraz pudrujemy, czy przeciwnie, że ją troszkę próbujemy podczernić, tylko w tym sensie piszemy na nowo, że każde nowe pytania, nawet o znane rzeczy i każda nowa odpowiedź na te nowe pytania, no, tworzy jakby nową opowieść. Nowe rzeczy się otwierają, nowe perspektywy. Ja tak mam z wieloma tematami, które się u nas ukazują. Są czasami historie, o których w ogóle, albo prawie w ogóle, albo bardzo mało wiedziałem, a są takie, o których wydawało mi się, że wiem bardzo dużo, po czym lektura tego tekstu, czy moja własna praca nad tym akurat konkretnym tekstem sprawia, że no, że wow, nie? Że dlaczego my o tym nie wiedzieliśmy?
1: Ja tak, proszę Państwa, miałam z stempelariuszami w ogóle, bo przyszłam do męża, muszę, nie, może już to opowiadałam i mówię, ale świetny jest ten tekst o templariuszach, tam jest po prostu, no tam w końcu to jest. I mąż mówi, no to co było z tymi templariuszami? No nic. I on tak, ja mówię, ale właśnie to jest swoją drogą numer o templariuszach z rycerzem. Moje najmłodsze dziecko bardzo lubi rycerzy, bitki i tak dalej. I w końcu w takiej, już nudząc się w kościele, bo jest małe, zaczęło grzebać mi w torebce i wygrzebało historię kościoła. I widziałam, że już teraz wszyscy zamiast na księdza patrzą na czterolatkę, która siedzi z takim rycerzem i tak się w niego wpatruje i analizuje, co tam ma. Natomiast no właśnie...
2: I od razu niebieska karta za udostępnianie dzieciom takich periodyków.
1: To jeszcze tylko zapytam, bo tak trochę w kontekście tego wywiadu z kardynałem Rysiem, tak sobie myślę, czy wy czasami odrzucacie jakieś tematy, bo jeszcze się nie uleżały, że tak powiem, bo jeszcze za mało czasu minęło, żeby stały się taką historią, o której można napisać z pewnością, że została zbadana i że tak właśnie no, trochę osiadła, że tak powiem, obrazowo.
2: Aż tak to nie. To znaczy nie ma takich tematów, gdzie no, użylibyśmy sobie jakąś taką... No, cenzura to złe słowo, ale takie ograniczenie. Inaczej trochę bym na to odpowiedział. Są takie tematy, a nawet teraz konkretnie taki temat mamy, który planujemy, może nie będę go do końca zdradzał, który planowaliśmy, czy po części trochę jeszcze planujemy do jednego z przyszłych numerów. No ale właśnie w trakcie rozmów z autorem, który akurat miał dostęp do bardzo ciekawych materiałów w archiwach, w trakcie tych rozmów z autorem najpierw okazało się, że materiał po prostu jest, można już go spokojnie przeanalizować i opisać. I autor akurat gwarantujący, no, że to będzie solidnie zrobione, mający w tym doświadczenie, ale po kilku dniach okazało się po telefonie od tegoż autora, że jest tam jeden wątek, który wymaga takiego przeanalizowania, a brakuje pewnego elementu. Ja wiem, że mówię trochę enigmatycznie, żeby jakby nie zdradzać, ale tak, jest mamy teraz konkretnie na tapecie taki temat, który nie w tym sensie chcemy, no powiedzmy, odłożyć w czasie, że czujemy, że to nie jest dobry czas, że nie wiem, zszokujemy może czytelników, nie. Bardziej chodzi o to, że jest szansa na to, że pewne wątki czy pewne pytania, które na ten moment pojawiają się w tym temacie, dotyczy to historii najnowszej, historii współczesnej, że jest pewna szansa, że odnalezienie jeszcze innego dokumentu rzuci trochę nowe światło. I ja nie ukrywam, że trochę z bólem, bo ja byłem już tak mocno nastawiony na to, że ten materiał będziemy mieli, ale z bólem zgodziłem się, czy musiałem uznać jakby obiektywnie, że musimy ten materiał przenieść, więc raczej w tym kierunku, to znaczy nie ma raczej takich tematów, które historycznych tematów, które uznalibyśmy za takie, które wymagają jeszcze uleżenia. Jeśli, to tylko dlatego, to tylko w takich sytuacjach jak ta, kiedy pojawia się szansa na dotarcie do dokumentów, które rzucą jeszcze kolejne, może nawet pełniejsze światło na daną sprawę.
1: I to się, proszę Państwa, nazywa profesjonalizm. A są takie archiwa, które, które marzyłbyś, żeby otwarto i żeby czy samemu, czy komuś zlecić jakiś temat, bo te archiwa dotychczas były zamknięte, a teraz już można je zbadać, teraz można przeczytać, teraz te rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, już będą jasne?
2: Ja osobiście sam chętnie wybrałbym się kiedyś, ale nie sam. Znaczy sam osobiście, ale w towarzystwie kogoś dużo bardziej kompetentnego, historyka i osoby zajmującej się archiwami, po prostu wybrałbym się do Archiwum Watykańskiego i spędziłbym tam najchętniej miesiąc, nie dlatego, że nie mam nic innego do roboty, przeciwnie.
1: Ciekawe co na to żona i dzieci, ale okej. Okay.
2: Trudno mi sobie wyobrazić tak, żeby wygospodarować taki czas, ale załóżmy, że jest taka alternatywna rzeczywistość, równoległa rzeczywistość, w której ja mam taki czas, na miesiąc wyjeżdżam do Archiwum Watykańskiego i z jedną, dwiema osobami znającymi się na badaniu tych dokumentów odkrywamy coś. Coś nowego albo coś, co rzuca zupełnie nowe światło na sprawy znane. Tak, no, to by mi się marzyło.
1: Ja już widzę, proszę Państwa, jak u dziedzinów w domu. Słuchajcie, świetne wakacje tata zaplanował, ale świetne po prostu. Na cały lipiec wyjeżdżamy do Rzymu, tylko będziemy siedzieć w archiwach watykańskich.
2: No, atrakcja sama w sobie.
1: Można dzieci zrazić do kościoła w bardzo różny sposób. Nie, oczywiście żartuję, proszę Państwa, ale tak sobie myślę, że takie podejście pokazuje, że te wszystkie strony, na które mogą Państwo trafić, tak żartobliwie nazywane archiwa watykańskie WordPress, nie WordPress, press.pl, czy jakieś takie z domenami bardzo odkrywającymi tajemnice Watykanu i wszystkie mroczne zakamarki, to chyba jednak nie są te akta, o które chodzi. I może nie są prawdziwe. A nie podejrzewasz czasami Kościoła o coś przez to, że tak ten dostęp do akt jest taki utrudniony, bo to jednak jest domena Kościoła, że trzeba odczekać swoje, nawet w Polsce krócej niż w Watykanie.
2: Nie wiem do końca, jak uczciwie odpowiedzieć na to pytanie.
1: No bo wiesz, to jest ten... To jest chyba też sukces pewnych książek, które piszą o pewnych archiwach kościelnych, tajemniczych, no bo skoro 70 lat trzeba czekać na przykład, no to tam coś musi być. Znaczy z jakiegoś powodu to ukrywają. To jest ta narracja, która towarzyszy. Rozumiesz to, będąc w kościele?
2: Ja powiem tak. Znaczy to jest po części związane z tym, co powiedziałem wcześniej. Czyli ja wierzę jednak w pewną taką mądrość tej tajemnicy archiwalnej. Ze względu na dobre imię pewnych osób, czasami warto pewne rzeczy, żeby uleżały, żeby niekoniecznie od razu każdy miał do nich dostęp. Ale ja od razu tu wyczułam to napięcie, które jest związane z takim naturalną potrzebą zaspokojenia sprawiedliwości i oczekiwań pewnych społecznych w sytuacjach jakichś, z jednej strony albo bardzo bulwersujących. Tutaj nie mam dwóch zdań, tutaj jestem jednak za tym, żeby rezygnować z tej tajemnicy archiwalnej. A z drugiej strony, no, w sytuacjach bardziej pozytywnych, czyli no nie wiem, jest szansa, czy w przypadku na przykład procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, jest szansa na ukazanie kogoś w jeszcze korzystniejszym świetle, a te dokumenty mogą to tylko potwierdzić. Jest też jak najbardziej. Natomiast no, ja to mówię trochę jako taki szary człowieczek w tym kościele i wierzę, że jest jakaś mądrość. Jest jakaś mądrość też podyktowana wiekami doświadczeń, które kazały Kościołowi właśnie tak to urządzić. Mówię o dokumentach schowanych w archiwach, czy watykańskich, czy poszczególnych diecezji. To wcale nie oznacza, chcę to bardzo mocno podkreślić, to wcale nie oznacza, że... Znaczy inaczej, to nie jest to samo, co zamiatanie pod dywan. Dla mnie to nie jest to samo, co zamiatanie pod dywan. Czyli tajemnica archiwalna to nie jest to samo, co zamiatanie pod dywan. Ponieważ w sytuacji, nie wiem, podejrzenia przestępstwa nie ma dwóch zdań. Moim zdaniem powinien być dostęp od razu. Oczywiście nie dla każdego z ulicy, tylko dla doświadczonych badaczy, którzy ten problem zbadają i odpowiedzią naświetlą. Natomiast jest tu jakieś napięcie, którego... No, ja nie czuję się do końca też kompetentny, żeby powiedzieć, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne. Z jednej strony dla takiego poczucia sprawiedliwości, oczekiwań pewnych społecznych, ale też

0: No nie wiem, na przykład skrócenie tajemnicy archiwalnej do 25 lat załatwiałoby sprawę. Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
1: Proszę Państwa, i słowa nie wiem używa redaktor naczelny magazynu dwumiesięcznika Historia Kościoła i myślę, że to jest bardzo ważne przypomnienie, że nie zawsze wszystko musimy wiedzieć, albo nie zawsze wszystko musimy lepiej wiedzieć.
0: Ale to dzisiaj takie niepopularne, nie wypada. Dzisiaj wypada wszystko wiedzieć. I
1: być mądrzejszym od wszystkich i mieć odpowiedź, na którą dawno już, albo przynajmniej od 2000 lat nikt nie wpadł, prawda? Więc my tą niewiedzę, proszę Państwa, jednak sobie chwalimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Dziedzina, redaktor naczelny Historii Kościoła. Historię Kościoła najnowszą poznają Państwo po zdjęciu okładkowym na okładce ksiądz Roman Kotlarz. I ja zaryzykuję opinię, że to jest wciąż za mało znana historia człowieka, który, no co tu dużo mówić, w tym totalitaryzmie, w tej Polsce lat 70., bo to czas poznańskiego czerwca, no wykazał się niezwykłą odwagą, ale też odpowiedzialnością za swoich parafian, za ludzi, którzy doznali represji. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale nie, jeszcze muszę przeczytać jedną rzecz. Gdy świat i Kościół drżą w posadach. Nowe tłumaczenie listów świętego Augustyna. I to jest, proszę Państwa, rozsądne podejście. Tutaj coś drży w posadach, a my sięgamy do mądrości. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
5: Nasz

0: Radio Plus Warszawa.
1: Interwencja służb w mieszkaniu prezydenta jest reakcja rządu. Pożar już opanowany, w Gorzowie spłonął park trampolin. Nowe ognisko eboli w Afryce jest apel polskich służb. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mamy do czynienia z prowokacjami i ewidentnym przestępstwem. Tak premier Donald Tusk mówi o incydencie w mieszkaniu rodziny prezydenta. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu siłowo weszła do środka. W związku z tym zwołano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk podkreślał, że priorytetem jest namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji.
3: Wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują.
2: Szef rządu mówił też o przeglądzie procedur i wprowadzeniu ewentualnych zmian, które pomogłyby chronić służby przed tego typu fałszywymi zgłoszeniami. Jak już wiemy, po naradzie wdrożona zostanie dodatkowa weryfikacja na poziomie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wiadomo, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta służby otrzymały dwa zgłoszenia. Jedno dotyczyło pożaru, drugie nagłego zatrzymania krążenia. Straż pożarna zdecydowała się siłą wejść do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Park trampolin doszczętnie spłonął. Straty będą ogromne. Strażakom udało się już opanować pożar w Gorzowie przy ulicy Targowej. Spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Część dachu została zarwana. Około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła. Nadzór techniczny oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Prezydent Gorzowa poinformował, że hala zostanie najprawdopodobniej rozebrana. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. To m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Na razie nie ma informacji o obecności wirusa w Europie. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
5: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. Polskie służby odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami ostatni dzień łódzkiego festiwalu szkół teatralnych. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Była też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
6: Gotowi do castingu?
7: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
8: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
6: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
9: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
6: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
10: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
1: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów.

0: Rozmowa na plus.
1: Witam bardzo serdecznie. Magdalena Szefernaker z tej strony, a ze mną w studio wyjątkowy gość, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, mama pięciorga dzieci i babcia pięciorga wnucząt.
2: Tak, wszystko się zgadza. Witam Państwa serdecznie.
1: No, my miałyśmy kiedyś okazję, dokładnie już ponad 5 lat temu, rozmawiać...
2: To już pięć lat,
1: no zaraz będzie nawet 6, bo to był wrzesień 2020 roku, do książki Mama na obcasach i spotkałyśmy się. Wtedy, pamiętam, na Saskiej Kępie, wrzesień, bardzo piękna pogoda, ja przybyłam z moim młodszym synem Jasiem.
2: W wózku,
1: on uczył się raczkować. Pamiętam, jak patrzyłaś na niego, jaki jest dzielny, jak sobie radzi.
2: Bo ja też mam syna Jaśka.
1: Sytuacja, no wszystkie Jaśki to fajne chłopaki, tak, także pozdrawiamy naszych synów. Oczywiście ja również Stanisława, ty wszystkich swoich zapewne, ale nie bez kozery wracam do tego tematu, do tej książki, do tamtej rozmowy, ponieważ no tak jak mówię, z jednej strony upłynęło już sporo czasu, dużo się wydarzyło od tamtego momentu. Czy gdyby teraz przyszło ci dopisać coś do tej rozmowy, ona głównie dotyczyła macierzyństwa i łączenia twojej pracy zawodowej z macierzyństwem, czy coś byś dodała? Jakbyś teraz na siebie spojrzała po tych 5 latach?
2: Tytuł książka Mama na obcasach, prawda? Wtedy może byłam mamą na obcasach. Teraz w sumie też jestem czasami na obcasach, ale bardziej staram się nosić obuwie wygodne.
1: No tak,
2: w ogóle ubieram się bardziej sportowo. Może w ten sposób zatrzymuję młodość, ponieważ zależy mi na tym, żeby było wygodnie. Także może już nie mama na obcasach.
1: Nie mama na obcasach, tylko mama w trampkach,
2: poza
1: mama
2: tym, wtedy jeszcze podejrzewam, był Paweł na świecie, więc... trochę inna była moja sytuacja i mojej rodziny.
1: No tak, książka się ukazała w 2021 roku, ale rozmowa odbywała się wcześniej. Natomiast gdybyś teraz miała na siebie spojrzeć i powiedzieć, czy określić, to bardziej byś powiedziała, że jesteś aktorką, mamą, czy kobietą z doświadczeniem?
2: Jestem kobietą z doświadczeniem. Nie, mamą, kobietą z doświadczeniem, aktorką.
1: No to chwilę zatrzymajmy się przy tym aktorstwie. A tak może trochę pójdziemy od końca. Głównie twoja rola Grażynki Lubicz z Klanu, to jest ta już rola kultowa, bo chyba, nie wiem, czy można to lepiej ocenić. Faktycznie przyniosła tobie ogromną rozpoznawalność, mimo że wcześniej też grałaś w teatrze i chyba nawet porzuciłaś ten teatr, zaraz powiesz...
2: Dla Klanu, tak.
1: Dla Klanu, no więc właśnie, wszystko się zgadza, czyli jednak ten serial gdzieś tam zwyciężył.
2: Ale wróciłam do teatru, bardzo dużo gram w tej chwili w teatrze od lat. Jak dzieci urosły i nie muszę chodzić do szkoły, wozić ich na zajęcia, to wróciłam do teatru, do tego, co kocham.
1: No, powiem ci, ja się bardzo cieszę, bo ja kiedyś nawet czytając różne komentarze o tobie i o twojej grze aktorskiej, właśnie wyczytałam, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska, żeby dać jakąś inną rolę, zaszufladkowali ją tylko w roli aktorki serialowej, a przecież mogłaby zupełnie inaczej wachlarz swoich możliwości pokazywać. Czy ty tak się czujesz? Czułaś, że zaszufladkowali twoje możliwości? No bo w tym Klanie to ty już tak się zżyłaś, to jest jedna wielka rodzina.
2: Tak, my z Grażyną żyjemy w symbiozie ogromnej. To jest już... tak, ale to ja się przyzwyczaiłam, pokochałam Grażynkę, bardzo się lubimy. W ogóle nie mam z tym problemu. Ale może dlatego, że bardzo dużo rzeczy robię poza Klanem. Gram w teatrze i to role, które są zabawne, bo gram w komediach. W tej chwili przygotowujemy spektakl Tygrysice.
1: O.
2: Tak, to jest o trzech kobietach, wdowach, tak, które po stracie mężów postanowiły wziąć życie we własne ręce i spełniać swoje marzenia.
1: No dobrze.
2: Ja jestem tam najstarszą z tych Tygrysic. Na przykład mam taki tekst: patrzę w lustro bez żalu, każda zmarszczka ma sens. To nie jest koniec rozdziału. To jest mój najlepszy czas, to jest mój najlepszy czas.
1: Czy to jest twój teraz najlepszy czas, jak patrzysz na swoje życie?
2: Chyba tak do końca bym się pod tym nie podpisała, ale też nie narzekam, bo ja jestem osobą, która pozytywnie myśli. Mam okresy takich smuteczków, a potem się podnoszę i staram się fruwać i żyć, żeby wspierać moją rodzinę innych, bo ja nie mogę się poddać, bo ja mam za dużo ludzi wokół siebie. W związku z czym nie określam tak tego czasu, że to jest mój najlepszy czas, bo ja miałam bardzo dobry czas w życiu. Nie mogłabym powiedzieć, że teraz jest ten najlepszy. To jest dla mnie trudny czas. Zostałam sama i wszystko jest gdzieś tam na mojej głowie. Dobrze, że mam dzieci, które mnie wspierają i dają mi tak dużo radości. I one i moje wnuki. Praca też, oczywiście. To wszystko jest w symbiozie. To jest jakaś harmonia życia. Że jak się to wszystko pozbiera do kupy, to nagle człowiek ma taki spokój wewnętrzny, harmonię, bo w tym przebodźcowanym świecie trzeba sobie znajdować takie momenty. I spokój w sobie, a to wcale nie jest łatwe.
1: Powiedziałaś takie piękne zdanie, że wsparcie od rodziny, siła, która bije z tego, że jesteście razem. Ja zacytuję z naszego wywiadu do Mamy na obcasach, takie powiedziałaś zdanie. Planowaliśmy z Pawłem dużą rodzinę, chcieliśmy mieć dzieci, byliśmy otwarci na dzieci, na to, co przyniesie los. Patrząc teraz na współczesny świat, na to, jak funkcjonuje rodzina, jakie jest w ogóle nastawienie, jaka jest atmosfera wokół budowania rodziny, czy dalej podpisałabyś się pod tym zdaniem, które powiedziałaś?
2: Bez zastanowienia.
1: Bez zastanowienia.
2: Tak. Ponieważ przeżyłam już dużo lat, nie będę mówiła, jestem panią po 60, ale mam strasznie dużo radości w życiu w sobie. Mam bardzo dużo aktywności, pogodzenia z tymi zmarszczkami, z moim wyglądem, z moim ciałem. Staram się nim opiekować, dbać, ale nie wariuję na tym punkcie. Raczej oswajam się z różnymi rzeczami, które są związane z wiekiem. Zrozumiałaś?
1: Zrozumiałam, ale dopytam ciebie, czy kiedykolwiek miałaś taki dylemat albo zastanawiałaś się, jaką podjąć decyzję, czy wybrać na przykład jakąś rolę aktorską, czy, nie wiem, zostać po raz kolejny mamą, albo czas przeznaczyć na bycie z dziećmi, opiekowanie się nimi i przebywanie z rodziną?
2: Nie miałam z tym problemu. Zresztą w tej chyba opowiadałam ci to, że to są momenty takie za czy przeciw. Chcę czy muszę? Ja raczej zawsze się starałam wybierać chcę, ale żeby to było zgodne z tym, co naprawdę czuję. Nie tak teoretycznie. I tak naprawdę ja nie żałuję tych decyzji. Oczywiście, że mi bardzo wiele ról przepadło. Oczywiście, że jestem zaszufladkowana jaka Grażynka z Klanu. Ale nie mam z tym problemu. Ja z tym nie mam problemu. Jeżeli ktoś ma, to jest jego sprawa i jego problem.
1: Ale zdarza się, że gdzieś na ulicy zaczepiają cię
2: ludzie. Tak, oczywiście.
1: I coś,
2: ale bardzo życzliwie.
1: Coś ludzie doradzają albo mówią, co powinnaś zrobić może. Albo wręcz, nie wiem, proszę cię o zdjęcie.
2: Tak, bardzo często to się zdarza. A ponieważ już żyjemy, widzowie i ja jako Grażynka, tyle lat.
1: Tyle lat, tak, dokładnie.
2: W przyjaźni myślę, bo chyba się lubimy. Nie mam z tym problemu. Staram się uśmiechać, podpisać autograf i porozmawiać. To jest bardzo miłe, jeżeli ludzie są mili i kulturalni.
1: A spotykasz się też z krytyką? Taką jakąś bezpośrednią, albo na przykład z hejtem w internecie, bo to jest niestety dosyć
2: tak
1: powszechne.
2: Hejt, tak. Ja już parę lat temu się z tym hejtem spotkałam, ponieważ nie jestem aż tak zaprzyjaźniona z internetem. I mi się to bardzo nie podoba. Nie mogę tego zrozumieć, skąd się biorą takie okropne słowa, takie okropne emocje, takie ocenianie. Nie znamy ludzi i oceniamy. Nie wiem, kto daje tobie czy panu takie prawo, żeby tak oceniać. Strasznie szybko oceniamy.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że ludzie też często jak widzą osobę, która jest znana, tak? Nie wiem, osoba publiczna, to łatwiej im jest to ocenić i czują chyba jakieś przyzwolenie, że oni mogą dokonywać oceny, a tak jak mówisz, faktycznie w ogóle
2: rozumiem.
1: Się nie znają, tak? Ci ludzie ze sobą.
2: Nie rozumiem. Mogą oceniać moje role, proszę bardzo. Ale mnie jako człowieka, jako matkę, jako żonę, czy jako, może przyjaciółka mnie oceniać, tak jak my w tej sztuce.
1: Ale to może lepiej zostawić.
2: My sobie wszystko możemy powiedzieć, ale niekoniecznie medialnie.
1: My za chwilę zapytamy o tę rolę przede wszystkim mamy, ale też i babci. Zostańcie Państwo z nami i już po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Do usłyszenia.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio Małgorzata Ostrowska-Królikowska, znana Państwu z wielu ról, ale głównie...
2: Witam Państwa serdecznie.
1: Z roli w Klanie Grażynki Lubicz. Oczywiście my już o tym aktorstwie trochę sobie porozmawiałyśmy. Ja myślę, że ono jest permanentnie wpisane w Twoje życie, w Twoje funkcjonowanie i wręcz jest Twoją pasją, o czym też mówiłaś mi w książce Mama na obcasach. Ale chciałabym podrążyć temat tak naprawdę decyzji, które często stoją przed rodzicami, teraz głównie przed mamami. Czy idziemy w kierunku wybrania pracy, kariery, rozwoju zawodowego, czy idziemy w kierunku zostania mamą, wychowywania dzieci? Czy to można pogodzić?
2: Ja nie odpowiem na to pytanie. Pytasz...
1: Pytam ciebie,
2: co ja myślę, więc ja mogę powiedzieć o sobie, ale
1: mamy
2: ja nie daję żadnych rad,
1: aktorkę,
2: ani niczego nie narzucam. Każdy żyje po swojemu i każdy ma swoje wartości. Ja nie mam z tym problemu. Ja chciałam mieć rodzinę, rodziły mi się dzieci, żyliśmy jakoś tak, nie wiem jak myśmy sobie z Pawłem w ogóle w tym świecie radzili, jak ja patrzę teraz, co się dzieje wokół, to naprawdę zadaję sobie pytanie, jak myśmy sobie poradzili?
1: No właśnie, jak sobie radzisz?
2: Ja nie wiem, nie umiem
1: odpowiedzieć. Ty jako aktorka, kiedy czasami przecież, nie wiem, różne jakieś spektakle teatralne, to są w różnych godzinach grane, to nie są takie normowane ramy czasowe,
2: wiesz,
1: prawda? Od 8 do 16 i proszę bardzo, wychodzę, zabieram
2: jak
1: dzieci.
2: Jak miałam małe dzieci, to nie grałam w teatrze. Miałam tylko Klan. Miałam
1: Czyli to była ta decyzja. Tak, że jeżeli jestem na tym etapie, to nie dam rady już wybiegać z domu.
2: Nie, dlatego że próby w teatrze są od 10 do 14, potem wieczorem od 18 do 22, czy od 19 do 23, czasami jest spektakl, więc nie byłabym w stanie tego pogodzić. Natomiast rzeczywiście rola w Klanie. O, jakie to, jaka trudna zwitka.
1: Dokładnie.
2: Rola tam mnie bardzo cieszyła. Miałam często pisane różne ciekawe wątki i nigdy nie była bardzo sprzeczna ze mną. To znaczy, jakoś tak w takiej symbiozie z tą Grażynką żyjemy i nie bardzo jesteśmy przeciwko sobie. Wszystko nam się zgadza, Małgosi i Grażynce. To jest fajne.
1: A już nie masz takiego momentu, że masz jakieś znudzenie grania tą rolą?
2: Wiesz co, teraz akurat grałam w tym sezonie była choroba nowotworowa. Mam tam taki czepek, chusty zawiązujemy, żeby kobiety, które naprawdę mają ten problem, zobaczyły, że można być też atrakcyjną kobietą w tym wszystkim, że są na to sposoby, że niekoniecznie trzeba dołować, trzeba po prostu się badać i jest szansa wyjścia z tej choroby, żeby zawsze mieć w sobie optymizm i patrzeć ku światłu. No.
1: Czyli rak to nie wyrok?
2: Tak,
1: a serial
2: dokładnie.
1: Może też nieść pozytywne przesłanie dla
2: odbiorców.
1: Tak mi
2: się wydaje, tak mi się wydaje.
1: Czyli jest też misja w tym zawodzie.
2: Oj, tak. Znaczy, ja nie chcę o tym mówić, bo to dzisiaj się tak wszystko zmieniło. Ja pamiętam, jak moja nauczycielka w liceum mówiła, że aktor to jest taki piękny zawód, że to jest lekarz dusz. Ja to do dziś pamiętam, jak
1: ale
2: ona
1: mówiła.
2: Ale
1: ile lat temu to było?
2: To
1: no
2: było
1: sporo,
2: tak strasznie. Ale ja sobie naprawdę tak w sercu zawsze nosiłam. Ale to chyba nie ma miejsca tak na co dzień w tym zawodzie. Aczkolwiek wspaniale by było, gdyby miało.
1: A czy ty czujesz się aktorką spełnioną?
2: Ja czuję się kobietą spełnioną. Człowiekiem się czuję spełnionym. A czy aktorką? Wiem, że bardzo wielu rzeczy nie zagrałam. Może tych możliwości przez to, że miałam dużą rodzinę, nie miałam tak dużo. Natomiast wydaje mi się, że jak te moje dzieci dorosły, to przede mną są takie fantastyczne role i takie fajne życie zawodowe. Teraz włączyłam się w działalność stowarzyszenia, w ZASP, czyli jak gdyby działanie w imieniu środowiska. Jest bardzo dużo tych spraw do załatwienia. Dom weterana w Skolimowie, gdzie są takie staruszki, panie kochane, aktorki, które bardzo potrzebują takiego wsparcia nas, tych członków ZASP-u. W ogóle chciałabym bardzo włączyć młodych ludzi ze szkół teatralnych, żeby na przykład egzaminy, czy jak mają piosenki, czy etiudy jakieś zrobione, żeby nam do tego Skolimowa przyjechali i żeby była takie łączenie pokoleniowe, żeby to młode pokolenie współpracowało ze starszymi, bo bardzo nie lubię tego zjawiska, które się pojawiło. Ageizm,
1: rozumiem. Okej, ale zapytam jeszcze o aktorstwo, bo mówisz, że zupełnie inaczej nauczano cię na studiach, kim jest aktor, jaką rolę odgrywa, a teraz jak patrzysz na aktorstwo współczesne, z tym swoim całym doświadczeniem, to czy uważasz, że ewoluowało to jednak w złym kierunku?
2: Nie wiem, tak nie ocenię. Nie każ mi oceniać, nie będę oceniać niczego. Jest inny czas, inny świat. Dzisiaj to wygląda inaczej. Wtedy zachwycaliśmy się zupełnie innym kinem, innymi spektaklami. Mam wrażenie, że było dużo klasyki, takiej rzetelnego teatru. Teraz to poszło
1: bardziej
2: w komedię,
1: masowo?
2: W farsę. Trochę tak, bo są seriale, bo są jakieś takie szybkie produkcje, ale też jest bardzo dużo pięknych, wartościowych filmów.
1: No, kino ma ogromną moc, tak? Też oddziaływania, no i przekazywania treści, tak?
2: Tak?
1: Ale wydaje mi się, że też jest znacznie większa konkurencja. Internet daje tak duże możliwości,
2: oczywiście,
1: że tak naprawdę teatr, który chyba jest wręcz niszowy w stosunku
2: nie,
1: do kina.
2: Nie zgadzam się, bardzo ludzie chodzą do teatru. Ba, naprawdę. Mamy
1: A może szukają widowni. Wyższej kultury?
2: Nie wiem, albo rozrywki. Może niekoniecznie trzeba myśleć o teatrze, że to taka wyższa kultura. Ludzie też potrzebują rozrywki, uśmiechu, odreagowania tego codziennego życia, które jest trudne, w którym może nie mają tyle radości, idą do teatru i zapominają na chwilę o tym i są w innym świecie i my im to dajemy. Chcemy dawać tę radość, żeby może nie tylko tak na koturnach, bo gdybyś chciała, żeby tak teatr na koturnach był, mój teatr widzę ogromny, to wspaniale są też takie miejsca, ale dajmy też ludziom, dajmy im możliwość zabawy, dobrej rozrywki.
1: No to ja się cieszę, że powróciłaś do teatru, kiedy premiera tego spektaklu, o którym wspominałaś.
2: Tygrysice. 15 czerwca.
1: No to 15 czerwca zapraszamy gdzie? Do jakiego teatru?
2: Cinerelax.
1: Do relaksu.
2: A potem w całej Polsce zapraszamy Tygrysice.
1: Także zapraszamy Państwa, tam będzie można zobaczyć Małgorzatę Ostrowską-Królikowską i nie tylko. Macierzyństwo, rola mamy, wychowywanie dzieci. Co jest dla ciebie, co dla was było kluczowe w wychowywaniu waszej piątki dzieci i to jeszcze każdy trochę na innym etapie życia? Czy łatwiej było, kiedy była tylko dwójka, czy kiedy już było pięcioro?
2: Nie było łatwiej, jak była dwójka.
1: Nie było.
2: Nie było łatwiej.
1: Ja, wiesz, często słyszę, że jak ktoś mówi jedno dziecko, to zobaczysz, jak będziesz miała dwoje, to dopiero będzie się działo. Więc ja mam akurat dwoje, ale kiedy słyszę od rodziców, którzy mają więcej dzieci i często mi mówią, słuchaj, później to już oni sami się zaczynają sobą opiekować, to pytam trochę, szukając albo potwierdzenia, bądź zaprzeczenia, czy to trochę
2: nie
1: tak jest?
2: Nie było dobrze, jak miałam już gromadkę, bo one się fajnie zachowywały ze sobą. Sobą się zajmowały i przyjaźniły się ze sobą. Ja miałam dobry... Ja urodziłam dzieci Antek, 3 lata różnicy Janek. 10 lat różnicy, dziewczynki też 3 lata różnicy. Więc oni się...
1: Byli w parach.
2: Tak, oni się załapywali na przyjaźń. I oni dzisiaj mają też... To jest taka moja duma i tak się cieszę, że te dzieci się lubią. Że oni mają tam swoją grupę poza mną.
1: No
2: trochę.
1: Ja się domyślam.
2: I sobie załatwiają różne sprawy. Oni się lubią. To bardzo mnie cieszy.
1: A najmłodszy
2: Mimo
1: Ksawery?
2: Różnych sytuacji życiowych. Ksawery, no też oczywiście. Oni bardzo
1: Włączyli go w grupę?
2: Włączyli go, tak. Bardzo, bardzo, bardzo. I to jest taki... Jakbym miała mówić o jakichś sukcesach, to nie tam, że teatr, że serial... Myślę, że te moje dzieci to jest taki cud i taki sukces, bo jak zaczynam myśleć o macierzyństwie, to żeby zobaczyć blaski macierzyństwa, trzeba najpierw przyjrzeć się tym ciemnym stronom,
1: dokładnie,
2: bo nie udawajmy, że to jest wszystko takie piękne.
1: Nie, właśnie ja wcale
2: te nieprzespane noce,
1: nie pytam,
2: te nerwy, te histerie
1: piękne,
2: tych
1: tak.
2: dzieci, ten strach o nie, bo będąc matką, człowiek całe życie się boi o te dzieci.
1: Drży na każdym kroku.
2: To nawet
1: kroku.
2: Są drobiazgi, bo to nie chodzi o jakieś wielkie sprawy. I wydaje mi się, tak sobie kiedyś o tym myślałam, że co byłoby gorsze? Brak tego,
1: a jednak.
2: Aha.
1: Czyli to z jednej strony, tak jak mówisz, to są no też trudy, tak? Trudy, praca, drżenie na każdym
2: krew,
1: kroku.
2: To jest wielka, to jest praca.
1: To jest ciężka
2: macierzyństwo,
1: praca.
2: To jest ciężka praca.
1: Ale
2: to
1: piękna,
2: są łzy, krew. No tak, ale to są łzy rozpaczy pomieszane z łzami radości. Bo to jedno i drugie. No nie oszukujmy się, Magda, tak jest.
1: Tak jest, no ja też to mogę potwierdzić, bo też jestem mamą, więc absolutnie na swoim doświadczeniu też mogę się z tym zgodzić.
2: Też nie będę laurki tutaj ale... malowała, bo po prostu to jest ciężka praca. Ale żeby zrozumieć parę rzeczy z tego, o czym mówimy, to my, kobiety, matki, musimy mieć moment wyciszenia. i refleksji.
1: No to za chwilę nam opowiesz, jak ty znajdujesz momenty
2: wyciszonej refleksji. I w tym momencie rozumiemy to, o czym mówimy.
1: Tak jest.
2: Jaka to jest wartość.
1: Bo dopiero jak ochłoniemy i z dystansem spojrzymy, to widzimy, jaką daje nam to radość i jakie to jest szczęście. Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest moim i Państwa gościem. Za chwilę wracamy do naszej
2: Bardzo
1: rozmowy.
2: Mi miło.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio niezmiennie Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Rozmawiamy o macierzyństwie, o aktorstwie, o tym, jak pogodzić te dwa światy.
2: O życiu.
1: O życiu przede wszystkim.
2: Witam Państwa.
1: I tak patrząc już z tej perspektywy czasu i bycia mamą, ale też bycia babcią, bycia aktorką z tak długoletnim stażem. Ty też mówisz często o sobie, Małgorzato, że jesteś kobietą dojrzałą.
2: W tej chwili tak.
1: Jak się czujesz w tym stanie?
2: Ale długo do tego dochodziłam. Bardzo długo była we mnie taka młoda dziewczyna, która w ogóle nie chciała dojrzeć. Ale myślę, że to cały czas we mnie jest. Mimo, że są zmarszczki na twarzy i PESEL taki, jaki jest.
1: Dojrzały.
2: To bardzo staram się pielęgnować w sobie tę młodą dziewczynę, którą byłam dawno, dawno temu. Bo to mi daje radość życia i taką pogodę ducha. A myślę, że nawet kobieta dojrzała, jak to ma, to jest bardzo fajnie. Wiek to tylko liczba.
1: Wiek to tylko liczba.
2: Tylko liczba, a nie data ważności. Ja mam taki tekst w piosence, którą śpiewam w spektaklu pod tytułem Tygrysice. Nie jestem już po terminie, nie jestem wspomnieniem sprzed lat. Dojrzałość to siła, którą dobrze znam. To jest mój najlepszy czas. To jest mój najlepszy czas.
1: No i czy ty teraz czujesz się najlepiej, tak sama ze sobą?
2: Wiesz co, ja nie czuję się samotna. To znaczy nie jestem osobą samotną. Ja staram się pielęgnować takie momenty, kiedy jestem sama ze sobą. Ja chyba lubię swoje towarzystwo, czego kiedyś nie wiedziałam, bo zawsze byłam otoczona tłumem ludzi. A bardzo się musiałam nauczyć trudnym. Nie wiem, jak to zacząć. Trudnym momentem było dla mnie odchodzenie dzieci z domu. I nie będę udawała, że to jest coś naturalnego i normalnego, bo mi się płakać chce od razu, jak o
1: no
2: tym
1: tak, no
2: myślę.
1: Bo codziennie tyle czasu spędzonego razem, coś tak. mamo i nagle tego nie ma.
2: Tego nie
1: tak
2: ma.
1: Tak jakby coś ucina się i co teraz, czym to zapełnić?
2: Bo ty pytasz, co było ważne w tym wychowaniu. Ja myślę, że relacje. Że relacje z ludźmi są najważniejsze. To możemy mieć pieniądze, możemy nie mieć tych pieniędzy.
1: Możemy mieć piękny dom, samochód.
2: Różne rzeczy. I co? I
1: nie przytulimy się do pustego domu.
2: Chyba, no wiesz, możemy być sami ze sobą i też możemy lubić swoje towarzystwo. Możemy oswajać tę samotność. Ale ja się nie czuję samotna, bo ja mam bardzo dużo ludzi wokół, dla których mam strasznie dużo miłości i oni też oddają tę miłość. Jeszcze mam tyle spraw w życiu do zrobienia. Mam tyle rzeczy. Tyle muszę jeszcze zrobić. A czas ucieka. A tych dzieci już nie ma w domu. Już gdzieś się porozchodziły, już mają swoje życie. Ja tak z radością patrzę, że moja córcia sobie radzi. Ona jest lekarzem. Gdzieś tam wyjeżdża. Ma bardzo odpowiedzialną pracę. Ma dwójkę dzieci. Matko, jak to wszystko się szybko stało.
1: I kiedy to się wydarzyło?
2: Kiedy to
1: tak?
2: się wydarzyło?
1: Kiedy te dzieci tak dorosły i wyfrunęły z gniazda?
2: Tak, i nie ma już tak na zawołanie, że ja, że mówię zrób to albo zrób to. Ona ma swoje życie, ja to muszę szanować. I te relacje, które tworzymy z dziećmi, z najbliższymi, z przyjaciółmi, z sąsiadami, że możemy się zachowywać naturalnie, że możemy być sobą, możemy się wzruszyć, popłakać, wściec, przeprosić. To wszystko jest życie. Ale żeby to były prawdziwe relacje. Nie obchodzi mnie już, co ludzie pomyślą. Nie chcę udawać kogoś, kto będzie miał dobrą opinię i będzie oceniany jako matka, żona, aktor. Wiesz, to co powiedziałam wcześniej. Nie. Ważne jest, żebym była w zgodzie ze sobą. A na zmiany zawsze jest czas. Jeżeli źle żyjesz, jeżeli ci się nie podoba, to życie, w którym tkwisz, zawsze masz prawo do zmiany.
1: I to jest właśnie ta dojrzałość.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to jest ta dojrzałość. Ale nie tylko kobiety.

0: jej. Ważna jest jakość życia, inwestować w jakość życia, żeby to było mądre, żeby to miało sens. Na przykład ja uważam, że to, że miałam dzieci, ten wielki cud, to miało sens, to jest wielki sens. Że starzejąc się, nie wiem, co się niedługo wydarzy, ale mam wrażenie, że moje życie miało sens. I to jest wielka, to jest skarb, mieć takie poczucie, że nie żyjesz bez sensu.
1: To jest skarb mieć takie dzieci, tak jak powiedziałaś. A co było dla ciebie, dla twojego męża Pawła najważniejsze w tym, żeby, nie wiem, tak wychowywać wasze dzieci, żebyście wy też, no właśnie, mieli te później dobre relacje, żeby ta rodzina była silna, żeby trzymała się razem, bo mówisz, że te relacje są kluczowe, są najważniejsze, że kiedy wyfruwają z gniazda, wychodzą z domu, ale relacje pozostają, tak? Bo można wyfrunąć i też nie mieć tych relacji.
0: No przestań, jak to?
1: Zdarzają się takie sytuacje. To nie jest tak zawsze, że wszystkie dzieci, które wychodzą, to zawsze mają później kontakt z rodzicami. A może później wracają, tak? Ale też jak zbudować?
0: No tak,
1: jak
0: trzeba,
1: zbudować?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że na to trzeba zapracować też.
1: Te relacje, kiedy dzieci są jeszcze małe, kiedy są jeszcze w domu, kiedy w zasadzie to dom jest ich najważniejszym światem, tak? Jak zadbać o to? Co dla was było najważniejsze?
0: Miłość,
1: jako dla
0: miłość, miłość. Myślę, że miłość. Bo wtedy to wychodzą różne rzeczy. A jak jest, znaczy, życie jest trudne. To nie jest bajka, że są same cudowne dni i sobie pijemy, wiesz, z dzióbków i jest cudownie. Nie, czasami się budzisz w złym humorze, czasami nadajesz od rana i wszyscy są wściekli. Czasami jesteś chory i te choroby przeżywasz ze swoją rodziną. No z dziećmi, te wszystkie choroby, które oni przechodzą, przeżywasz to z nimi. Nie ma siły, żeby było inaczej. I te pyskówki, i to dojrzewanie. Chociaż ja nie miałam jakichś takich wielkich, ważnych sytuacji, takich istotnych, związanych z dojrzewaniem moich dzieci. Były w miarę grzeczne. Ale normalnie ci czasami pyskują i ci się to nie podoba, bo czujesz się starsza, lepsza, czujesz się mamą, szanuj mnie, mówię. Wiesz, szacunek. Szacunek do drugiego człowieka. Czy to jest małe dziecko, czy dorosły człowiek? Myślę, że szacunek w ogóle jest bardzo ważny. To dotyczy w ogóle życia w społeczeństwie, życia społecznego, bo to, co ja obserwuję naokoło, to wydaje mi się, że to jest brak szacunku. Bardzo dużo widzę takiej złości, bardzo dużo widzę takiej narracji negatywnej, takiej kłótni na każdym kroku. Do czego to prowadzi? To jest dobry wzorzec, to jest dobry przykład dla młodych, dla dzieci. To nie jest dobry przykład. To my, dorośli, jesteśmy przykładem dla tych młodszych. Miłość to nie jest tylko miłość do jednego człowieka. Miłość to jest pojęcie szersze. A szczęście to jest spełnienie w tych wszystkich dziedzinach, w tych wszystkich rzeczach, które nas otaczają. To jest szczęście, jeżeli jesteśmy spełnieni, a nie że żyjemy jakąś nienawiścią, czy nosimy w sobie coś brzydkiego. Po co?
1: Miłość to jest też odpowiedzialność.
0: No ogromna.
1: Mówimy, często gdzieś może mylnie, że to jest jakieś uczucie, stan uniesienia, motyle w brzuchu, ale tak naprawdę...
0: Ale
1: to
0: motyle
1: jest...
0: w brzuchu to nie jest ta miłość jeszcze. To jest zakochanie.
1: To jest zakochanie. Oczywiście to są etapy, tak? I one
0: no
1: też są
0: tak,
1: potrzebne, bo bez
0: ale
1: tego
0: pewnie,
1: nie pójdziemy
0: matko,
1: dalej.
0: Jakie to było piękne.
1: Do odpowiedzialności, do tych decyzji, tak? Które podejmujemy. To jest piękne. Wrócę jeszcze na koniec, bo...
0: Ale w pewnym momencie jest decyzja. I to już jest ta miłość odpowiedzialna. To my podejmujemy taką decyzję.
1: Czy jesteśmy w stanie wybaczyć, czy jesteśmy w stanie pogodzić się, czy jesteśmy w stanie iść dalej razem?
0: I odpowiedzialność za tego drugiego człowieka. No tak jest.
1: Tak jest, miłość i odpowiedzialność. Karol Wojtyła, ale to na inną rozmowę.
0: Ale tak zdecydowanie. To kwestia tego, jakie książki się czytało i co babcia uczyła. Mnie babcia tego uczyła.
1: Wracając do naszego macierzyństwa, tematu przewodniego, bo już za chwilę dzień mamy, czy twoim zdaniem, ty już przez pryzmat i mamy, i babci, możesz jakoś tak ocenić, albo przynajmniej odnieść się do tego, czy teraz jest trudniej, czy łatwiej być mamą, niż kiedy ty zaczynałaś być mamą, a teraz, kiedy sama jesteś babcią, jak patrzysz na te młode kobiety, które wkraczają na drogę macierzyństwa, czy... Nie wiem, wszystkie ułatwienia, chociażby technologiczne w domu, pralki,
0: oj,
1: zmywarki i tak dalej.
0: Ułatwi, tak, jeżeli
1: to
0: chodzi
1: na pewno
0: o technikę,
1: ułatwia,
0: tak.
1: Ale czy patrząc też na taki kryzys demograficzny, chociażby, tak? Bo to też pokazuje, że kobiety, ale też i mężczyźni coraz później decydują się, czy w ogóle chcą założyć rodzinę, tak?
0: A czy to nie jest właśnie to słowo odpowiedzialność, czy może nie?

0: Boimy się tej odpowiedzialności za innego człowieka? Zastanów się, czy po prostu wydaje mi się, że bardzo teraz jesteśmy... Znaczy, ja nie chciałabym generalizować. To jest straszne, że tak człowiek coś powie i potem to zostaje.
1: Ale czy łatwiej jest...
0: Nie wiem, czy łatwiej. Ja nie mogę tego ocenić, bo ja dzisiaj jestem babcią i mi jest bardzo dobrze jako babci, bo ja nie mam tej odpowiedzialności, no, którą miałam. Ja po prostu robię z moją wnuczką. My strasznie łobuzujemy. Mama nie o wszystkim wie, ale no jak tylko mama się pojawia, to Lelka od razu mówi: a mama, a my z babcią to... Ale Julka na mnie patrzy, mówi: mamo, no dobrze, ale się nie gniewa. Ja patrzę na moją córkę, która ma dzieci i pracuje, czyli podobna sytuacja jak u mnie. Ja ją podziwiam, bo ona ma taki mądry spokój ma w sobie, że ona bardzo słucha dzieci. Ja chyba nie miałam czasu aż tak słuchać, tak wsłuchiwać się w ich potrzeby. I ja patrzę na tę małą i ja jestem zachwycona, że ona tak pięknie mówi o swoich potrzebach, że potrafi jako małe dziecko ocenić różne sytuacje. Jest w tym bardzo cwana, inteligentna, ale nie zabija Julka tego w niej. Nie krzyczy, ona z nią rozmawia, tłumaczy. Mam wrażenie, że ja nie miałam na to czasu, wiesz? I ja patrzę z takim podziwem, mówię: Jula, ja ci tego nie dałam, jak byłam mamą. I tak patrzę, że ona tak z szacunkiem i z taką, jak to nazwać, Z taką cierpliwością ich obserwacją tych dzieci do nich podchodzi. To, ale jakie to są efekty wspaniałe. Są owoce tego, naprawdę. Widzę to po tych małych dzieciach. I mówię: Jula, ale ja ci tego nie dam. Ona mówi: mamo, no już tak nie rozpatruj tego. Wszystko jest dobrze. Ale ja czuję, że, tak, że czegoś... Wiesz, bo ja widzę te rzeczy. I myślę sobie: matko, ale ja tego nie robiłam, tak? Że ja nie szłam z moim dzieckiem, bo chciało po krawężniku iść w kaloszach. Bo ja się ciągle śpieszyłam. Rozumiesz? Ja się ciągle śpieszyłam, bo ja do pracy, a jeszcze dziecko, a jeszcze coś zrobić. Tyle rzeczy było na głowie, że parę rzeczy mi umykało. Ale ja widzę, że Julka mówi, że coś nic wielkiego się nie stało. Ona po prostu...
1: Ona inaczej też z perspektywy pewnie dziecka, a inaczej ty z perspektywy mamy teraz patrzysz
0: tak,
1: na tamte.
0: Ale one nie są nieszczęśliwymi dziećmi, które miały niedobre dzieciństwo. Nie oceniają tego w ten sposób.
1: Małgorzata Ostrowska-Królikowska dzisiaj była moim państwa gościem.
0: To już koniec?
1: To już koniec. Za chwilę dzień mamy i chciałyśmy złożyć życzenia wszystkim mamom. Ja zacznę pierwsza, jeśli mogę. No życzę wszystkim mamom chyba przede wszystkim tej radości z macierzyństwa. Z tego, żeby cieszyły się, żebyśmy my jako mamy cieszyły się każdą chwilą, którą spędzamy z dziećmi, bo to jest chyba ten najpiękniejszy czas. A ty, Małgosiu?
0: I żebyście, panie, miały świadomość, że to jest coś naprawdę wspaniałego. I jak się zastanowicie i wyciszycie w sobie to, to usłyszycie ten głos, że to wspaniały cud i to jest coś najlepszego, co was w życiu spotkało.
1: Bardzo dziękuję za
0: rozmowę. Ja się dzielę taką refleksją, bo ja to mam i jak pytasz mnie, to ja odpowiadam na pytanie, jak ja o tym myślę.
1: Dziękuję. Magdalena Szefernaker, Małgorzata.
0: I Małgorzata Ostrowska-Królikowska z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dla wszystkich mam. Bądźcie szczęśliwymi mamami.
1: Pozdrawiamy.
2: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas.
3: Bo to nie jest mam talent.
2: Kacperczyk.
3: Nie mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lukę.
2: Trips, Alien X Mighties i inni na Warsaw Music Festival 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Setki dronów i rakiet nad Ukrainą. Rosja uderzyła też pociskiem Oriesznik. Tragedia w Parku Oruńskiego w Gdańsku. W stawie utopił się mężczyzna. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Zbiera kolejne miliony dla chorych dzieci. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak na Kijów, Wołodymyr Zełenski potwierdza, Rosja wystrzeliła pocisk Oriesznik. Jest zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych. Co najmniej 4 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. To po nocnym ataku Moskwy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 600 dronów i 90 pocisków. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Ołeh Biłecki.
2: 90 rakiet i 600 dronów wypuścili tej nocy Rosjanie na Ukrainę. Na celowniku okazał się głównie Kijów i okolicy ukraińskie. Stolicy. Obrona powietrzna potwierdza użycie między innymi balistycznego pocisku średniego zasięgu. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk Oriesznik. Na chwilę obecną wiadomo, że spadł on w okolicach miasta Biała Cerkiew pod Kijowem. W samej stolicy eksplozje było słychać przez całą noc, a uderzenia byli o tyle potężne, że można było ich odczuć na stacjach metra pod ziemią. Wśród najnowszych celów Rosji w stolicy Ukrainy okazało się między innymi centrum handlowe oraz rynek. Kijów, Ołeh Biłecki.
1: Dziękuję za relację. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Tragedia na terenie Parku Oruńskiego w Gdańsku. Wczoraj w jednym ze stawów topił się mężczyzna.
3: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych.
1: Mówi Edyta Krefta z Policji w Gdańsku. Według wstępnych ustaleń do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
1: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Cel osiągnięty, jednak łatwo gang się nie zatrzymuje. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i w trakcie transmisji zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną. Teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Łatwo gang pokonał już w sumie ponad 550 kilometrów. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
5: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Cała akcja transmitowana jest na żywo na kanale YouTubera.
6: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę, a teraz już popołudnie z przebojami z nutą nostalgii w Radiu Plus. Za parę minut Polanka, wcześniej elektryczne gitary, a to Dave Stewart i Candy Dulfer, instrumentalny utwór, ale tutaj jest tak bogato, że naprawdę na gitarze oczywiście Dave Stewart, czyli duet Eurythmics. No i wtedy, kiedy ta piosenka była nagrywana, młodziutka Candy Dulfer, saksofonistka, którą Dave Stewart odkrył i zaprosił do wspólnego nagrania tego utworu. Lily Was Here, Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: La Luna, można było pośpiewać razem z Belindą Carlisle. Słuchacie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii. Mamy niedzielę, dzisiaj jest 24 dzień maja. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów Joanna i Zuzanna. Mają swoje imieniny, kłaniam się nisko i pozdrawiam. Również życzenia 100 lat dla szanownych jubilatów. Za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje. Fernando zespołu ABBA to pojawi się na początku, a później będzie On The Beach, Chris Rea. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Chris Ria i piosenka On The Beach. Taki charakterystyczny, zachrychnięty głos Chrisa Rii. Chyba jeszcze bardziej zachrypnięty ma gość Marka Sierockiego, bo po godzinie 15 pojawi się Jacek Stachurski, typ niepokorny. To oczywiście tylko jeden z jego wielu przebojów. Będzie o karierze wieloletniej, będzie o piosenkach, będą anegdoty. Wszystko po 15 w muzycznym alfabecie. No oczywiście oprócz rozmowy same przeboje także będą się pojawiać, więc naprawdę warto zaplanować to popołudnie z nami. Muzyczny alfabet po 15, teraz Michael Field i Maggie Reilly, a później Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: w Radiu Plus Queen i Radio Gaga. O tej piosence można byłoby opowiadać i opowiadać, bo z nią wiąże się naprawdę wiele anegdot. Autorem jest perkusista zespołu Queen, Roger Taylor. Inspiracją była taka myśl, że telewizja zaczyna wypierać radio i śmierć radia będzie. Zresztą ogłaszana już od lat, a radio ma się ciągle bardzo dobrze. A ten tytuł wymyślił mały syn, który Rogera Taylora, perkusisty, który jakoś tam próbował nazwać swoje ulubione radio, no i właśnie pojawiło się to Radio Gaga i stąd tytuł. A trzecia ciekawostka to, że inspiracją dla pseudonimu popularnej artystki Lady Gagi była właśnie ta piosenka. Radio Gaga na antenie Radia Plus za nami, a przed nami już za parę minut To Nie Ja, Edyty Górniak.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 13. W Radiu Plus o pierwszej najważniejszej informacje, które dla Was zebraliśmy, abyście czuli się dobrze poinformowani, a później wrócimy do piosenek. Na początku Karol i Nil Sedaka.
1: Radio Plus Warszawa.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Rząd reaguje na incydent w mieszkaniu prezydenta. Zderzenie samochodu z pociągiem w zachodniopomorskim. Jedna osoba zginęła. Uniwersytet Medyczny chce pobić dwa rekordy Polski. Chodzi m.in. o bandażowanie kolana. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po tym jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
2: Cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
1: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń, a wiceszef MSWiA Czesław Mroczek dodaje, że podjęto już pierwsze decyzje w kwestii procedur.
3: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń, które będą podejmowały służby po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń. Przebudujemy też system funkcjonowania CPR-u.
1: Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa, bo jak tłumaczy resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na przejeździe kolejowym w Kościernicy w Zachodniopomorskiem. Samochód wjechał pod pociąg relacji Sławno-Poznań Główne. Autem jechały dwie młode kobiety. Życia jednej z nich nie udało się uratować.
4: Kobieta w wieku 17 lat została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również 20-letnia kobieta. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że jedna z kobiet przewiezionych do szpitala w wyniku poniesionych obrażeń ciała zmarła.
1: Mówiła Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej policji. Jak ustalili śledczy, maszynista był trzeźwy. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano dwukrotnie. Najpierw miały się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
5: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
1: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa rekordy Polski w trakcie jednego wydarzenia chce pobić Łódzki Uniwersytet Medyczny. W części praktycznej uczniowie i studenci przystąpią do warsztatów z bandażowania kolana, zapowiada profesor Katarzyna Taran.
6: Będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa.
1: Drugi rekord dotyczyć ma liczby osób biorących jednocześnie udział w wykładzie o patomorfologii. To wszystko w najbliższy czwartek.
7: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 14. Teraz przeboje. Pet Shop Boys. Za parę minut wcześniej John Secada, Various Monks i Pocałuj Noc, a na początku Caroline Nilsedaka, Andrzej Szczyszyn. Dzień dobry.

0: To formacja Pet Shop Boys w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Już trwa nasza zabawa od paru dni. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się w Radiu Plus. Można wygrać wspaniałe kosze piknikowe, idealne na to, żeby zaprosić sąsiadów i wspólnie spędzić jakieś weekendowe popołudnie na przykład. Żeby zdobyć taki kosz piknikowy, należy wejść na naszą stronę radioplus.pl. Tam jest to specjalny formularz, w którym zapraszamy do opisania sąsiedzkiej historii, zabawnej, jakiejś oryginalnej, coś co wam się zdarzyło. Czekamy na wasze zgłoszenia, kolejna szansa na kosz piknikowy już jutro. Za moment w Radio Plus przeżyj to sam i zespół Lombard.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
2: Po reklamie.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to numer uno i piosenka Tora, Tora, Tora. Zapraszamy na naszą stronę radioplus.pl, bo tam wiele ciekawych informacji, tam można posłuchać sobie naszych audycji, na przykład poprzednich wydań muzycznego alfabetu Marka Sierockiego, bo co tydzień jest przecież inny gość. Jeżeli dzisiaj nie możecie słuchać po 15, to będzie można sobie już jutro posłuchać na stronie, choć zachęcam, żeby na żywo być z nami, bo o 3 w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego Jacek Stachurski. Mnóstwo przebojów ma na swoim koncie, jest artystą niezwykłym. Też człowiekiem bardzo ciekawym. No i dzisiaj będzie z nim rozmawiał Marek Sierocki. Będą oczywiście przeboje Jacka Stachurskiego, więc zapraszamy po 15 na muzyczny alfabet. Teraz FR David i Words, a później Mafia i piosenka Imię deszczu.

0: To jest Rod Stewart w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Moi drodzy, znacie swoich sąsiadów? Pewnie niektórzy tak, no ale okazuje się, i to z badań wynika, że coraz mniej mamy tych więzi sąsiedzkich. Często nawet nie wiemy, jak sąsiad albo sąsiadka mają na imię. Warto to zmienić i zorganizować piknik. Na taki piknik możecie zaprosić swoich sąsiadów, poznać się, no ale na pikniku oczywiście trzeba coś tam mieć do zjedzenia, do wypicia. My fundujemy kosz piknikowy w naszej zabawie Sąsiadko-Sąsiedzie. Poznajmy się w Radio Plus. Zapraszam na stronę radioplus.pl, tutaj formularz można się zgłosić, a kosz piknikowy kolejny trafi do kogoś już jutro. Za chwilę na naszej antenie Nic nie może wiecznie trwać, Janna Jantar, a później Bugs Fizz.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Za 3 minuty godzina 14. W Radio Plus o drugiej najważniejszej informacji, które dla Was zbieramy. Jak już dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, to będą kolejne piosenki. Brian Adams, Heaven, od tego utworu rozpoczniemy, a później gwarantuję, że będzie równie dobrze, bo między innymi pojawi się Krzysztof Krawczyk. To tak tylko na zachętę. Zostańcie z nami, za parę minut wracamy do muzyki, ale wcześniej o drugiej serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Trwa rozbiórka jednej ze ścian. To po potężnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Groził nożem przypadkowym osobom. Obywatela Ukrainy czeka ekstradycja. Odwiedzimy też Lublin. Dobiegają końca akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna ze ścian zagraża stacji transformatorowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. To po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Przy ulicy Targowej spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Jedna z ścian jest teraz rozbierana, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
2: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów, laboratorium diagnostycznego. Są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy halę warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią. Mamy zabezpieczenie agregatami.
1: Hala zapaliła się o poranku. Z ogniem walczyło aż 26 zastępów strażaków. Groził przypadkowym osobom nożem i posiadał środki odurzające. Teraz czeka go deportacja. Policjanci z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymali obywatela Ukrainy. I to mimo braku formalnych zawiadomień od pokrzywdzonych.
3: 35-latek jest podejrzewany o posiadanie środków odurzających, a także o inne zachowania naruszające porządek prawny. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i wykonaniu z nim niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju, z którego pochodzi.
1: Mówi nam Violetta Polerowicz z policji w Oławie. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Polscy biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, również osób tej samej płci. To konsekwencja orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Biskupi podkreślają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny opartym na wzajemnym darze miłości, otwartym na przekazywanie życia oraz budowanie wspólnoty rodzinnej, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
4: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Biskupi apelują o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Lublinie dobiegają końca akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mateusz Kołodziejski obronił tytuł akademickiego mistrza Polski w skoku wzwyż. 23-latek, który ma 4. wynik na listach światowych, zdobył złoty krążek z wynikiem 2:20.
5: Cieszę się z tego. Rampy to fajne zawody, zazwyczaj na rozpoczęcie sezonu. Fajna impreza i cieszę się, że jestem tutaj już 4. medal zdobył. Wam i to mój ostatni prawdopodobnie występ na Ampach.
1: Mówi Mateusz Kołodziejski. Złoty medal na 110 metrów przez płotki zdobył z kolei Jakub Szymański, halowy mistrz świata i Europy na dystansie 60 metrów.
6: To były wiadomości w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15:00. Teraz już przeboje. W tej godzinie Roxette, Czesław Niemen, Seweryn Krajewski, duet Wham, Taylor Dane, Krzysztof Krawczyk. To wszystko wkrótce. Zaczynamy od piosenki Heaven. Brian Adams, Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Niezła dawka energii. Naprawdę przy tej piosence trudno jest tu siedzieć. Tutaj nogi, takie przysłowiowe nogi rwą się do tańca. Wake me up before you go-go. I duet Łem na antenie Radia Plus. Taneczne piosenki dzisiaj także po 15, bo przecież Jacek Stachurski słynie właśnie z tanecznych przebojów i one dzisiaj pojawiać się będą. No i oczywiście będzie rozmowa z artystą w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego. Zapraszamy po 15. Za chwilę będzie Rockset, a później Pod papugami Czesława Niemena.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

muzyki brak. To jest Czesław Niemen w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Sezon na owoce już, mam nadzieję, za chwilę. Podobno gdzieniegdzie truskawki już są, ja się nie mogę doczekać. Truskawki, czereśnie, moje ulubione owoce. No ale umówmy się, tanio nie będzie, bo to już się przyzwyczailiśmy do tego, że od wielu lat już tanio nie jest. Można sobie, słuchajcie, trochę obniżyć cenę owoców, na przykład jadąc na samozbiory. Wielu rolników, hodowców ogłasza się, że można przyjechać, samemu sobie zebrać owoce z pola i wtedy jest dużo taniej, a przy okazji na świeżym powietrzu trochę czasu człowiek spędzi. Oto wam i Hands Up teraz na naszej antenie, a później Seweryn Krajewski.

0: W Radio Plus wyjątkowy utwór Tiny Turner, Golden Eye, filmowo, bo to przecież jeden z tytułowych utworów z któregoś z filmu o Jamesie Bondzie, którego nie pamiętam, bo ich naprawdę sporo było, ale tę piosenkę zawsze kojarzę właśnie z Jamesem Bondem. Za chwilę na antenie Radia Plus Manic Monday, Bangles, a później Michael Jackson i tak dotrzemy do godziny 15, kiedy pojawią się wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.pl.
8: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław.
9: Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies, widzimy się na stadionie.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za 3 minuty godzina 15, o 3 na antenie Radio Plus serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet. Dzisiaj gościem jest Jacek Stachurski. Będą przeboje Stachurskiego, będzie oczywiście rozmowa o wiele ciekawych historii z wieloletniej kariery. To wszystko już za moment. Zapraszam, spędźcie to popołudnie z Radiem Plus. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trwa ustalanie sprawców. Wrócimy do incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Śmiertelny pożar na Podkarpaciu. Nie żyje 67-latek. Opuścił już Polskę. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur. To informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
3: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy Państwa o naszych efektach.
2: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
4: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
2: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
1: W ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego pożaru w Dobryninie na Podkarpaciu. W nocy zapalił się drewniany dom jednorodzinny. W środku strażacy znaleźli ciało 67-latka.
5: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
1: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Tylko na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali w tym roku już do 850 pożarów. Zginęło w nich 7 osób, a ponad 40 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Ukrainiec później tłumaczył swoją decyzję.
6: Pomyślałem,
1: że skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko je zrobiliśmy i zjechaliśmy w dół. Ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem im wytłumaczyć najlepiej, jak potrafię po polsku, że jesteśmy tu turystami. Nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie. Dopiero później policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mieszkańcy Zielonej Góry gotowi na rywalizację o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ulicami miasta przejechali trasę o długości 17 km.
7: Tak często jak mogę, to gdzieś dalej pojadę z tatą, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi można trochę popatrzeć, porozmawiać.
8: Co weekend jeździmy? No ostatnio zrobiliśmy 20 km do Zatonia.
9: Aktywnie spędzić czas, nawet w większej grupie, to może parę osób się zarazi tym też.
10: W wielu tych rajdach, że tak powiem, brałem udział. Przede wszystkim relaks. Trochę ze zdrowiem gorzej, to teraz mniej, ale jeździłem sporo.
11: Lubię przyjaźdźki i z rodzeństwem jadę i z kolegami.
1: A rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski rozpocznie się 1 czerwca. Zwycięży samorząd, którego mieszkańcy wyjeżdżą na jednośladach najwięcej kilometrów.
12: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który od wielu, wielu lat rządzi na polskiej scenie tanecznej, a tym gościem jest...
13: Jacek Stachurski. Witajcie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Naszym gościem Jacek Stachurski. Za nami utwór zatytułowany Jak w niebie. To piosenka z płyty, która premierę miała w roku 1996 i taki też tytuł nosiła. 1996. No to tak 30 lat minęło, no. Panie Jacku.
1: No i bardzo dobra płyta. Świetnie brzmiąca. I
0: cały czas tak uważam. No. Moja ulubiona z twoich. Naprawdę. Myślę, że dzięki temu, że została nagrana we Włoszech z bardzo dobrym producentem, realizatorem, to ona do dziś brzmi bardzo fajnie.
1: No i to taka spójna, i to był zresztą ten taki fajny złoty okres tego, nazwijmy to, drugiej takiej fali polskiej muzyki tanecznej, czy tam klubowej nawet można było powiedzieć, bo wtedy na fali tej popularności tych stacji telewizyjnych, wiesz, MTV i Viva, u nas bardzo dobrze się rozkręcił ten rynek muzyczny i część wykonawców, a ja też odnalazłem się w tym, nazwijmy to, kierunku muzycznym, poszło właśnie w tym kierunku, żeby spróbować być taką odpowiedzią, no powiedzmy, narodową na to, co się działo w Europie. I myślę, że jako Jacek Stachurski i tą płytą pokazałem, że faktycznie polska produkcja też może być na europejskim poziomie.
0: Myślę, że tak. Nieco wcześniej spotkaliśmy się pierwszy raz w warszawskim klubie Koloseum. To były Mistrzostwa Polski DJ-ów i wtedy wykonywałeś piosenkę Taki jest.

0: inne utwory i to był taki pierwszy taneczny show na scenie, który widziałem, towarzyszyły ci dwie tancerki. No a też wtedy podpatrzyłeś zespół Fun Factory, który akurat wówczas święcił te największe triumfy, chociażby piosenką I Wanna Be With You.
1: Tak, no i zresztą utwór Jak w niebie był odpowiedzią na ten I Wanna Be With You. Myśmy mieli wspólną trasę koncertową i tak powiedzmy chciałem jakby nawiązywać do tego i pokazałem im, że tak bardzo powiedzmy te koncerty i współpraca powiedzmy sobie jest ważna, że chcieliśmy, żeby oni śpiewali moją piosenkę z polskim refrenem, a ja żebym śpiewał A Ona By With You z nimi. No i powiem szczerze, że to był świetny czas, tak jak zresztą powiedziałeś, masz rację, dużo podpatrzyliśmy w jaki sposób oni podchodzą w ogóle do strategii występów estradowych na żywo. Wspaniały humor, świetne tańce, oni konferencjersko to rozpracowywali. Myśmy bardziej przywiązywali wagę, powiedzmy sobie, do jakości i ekspozycyjności tańca, który wtedy próbowaliśmy zatańczać. Szczególnie ja, bo ja nie byłem tancerzem, a starałem się jakoś odnaleźć w tej konwencji. Natomiast zobaczyliśmy u nich, że pewne, nazwijmy to, niedoskonałości taneczne można nadrabiać albo ewentualnie zwrócić uwagę świetną organizacją występu i tak jak mówię, konferencjerkom, a oni są mistrzami i do tej pory ostatnio mieliśmy...
0: No właśnie, widzieliśmy ich niedawno w Olsztynie podczas takiego dużego koncertu, no i wciąż są we wspaniałej formie.
1: Tak, tak, nie, bardzo dobrze. Widziałem się właśnie z Tony, że tak powiem, przybiliśmy piątkę.
0: No, Tony Kotura, kompozytor, producent, człowiek, który stworzył kilka światowych hitów, między innymi Get Down dla Backstreet Boys. Wciąż skromny i fajny i spokojny.
1: I działa.
0: I poznaje fajnie. Nas. Mnie też poznał, mówi, cześć Marek.
1: Mimo, że dawno, że się nie widzieliśmy, to faktycznie poznał. I ja myślę, że oni jeszcze naprawdę mają sporo radości z tego, co robią. I...
0: To widać. Ale ty też masz sporo radości
1: ja
0: z
1: też,
0: tego, co no, robisz.
1: Ja oczywiście,
0: bo też w Olsztynie widziałem, że sprawiało ci to radość, szczególnie wtedy, kiedy widownia kilkutysięczna śpiewała z tobą twoje utwory.
1: Jak zawsze mówię, walka trwa na barykadach, natomiast faktem jest, że jeżeli coś takiego, co robimy przez wiele, wiele lat, nie sprawia radości, to wiesz,
0: to trzeba skończyć.
1: No tak, myślę, że tak, ale tutaj jest naprawdę to.
2: Muzyczny alfabet. S. Jak Jacek Stachurski. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies, widzimy się na stadionie.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Warsaw Music Festival już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurek.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim państwa gościem Jacek Stachurski, za nami typ niepokorny.
1: To ja, typ niepokorny.
0: No powiem ci, że kiedy pierwszy raz usłyszałem, to mówię, co on zrobił? Przecież to taki hit Chesneya Hawksa, The One and Only,
2: tak.
0: Czy on się porwał na taką piosenkę, ale raptem się okazało, że popularność twojej wersji przerosła oryginał.
2: No, wiesz co, wtedy było podejście do kilku piosenek, w ogóle różnych wykonawców. Były Peter Cetera i Foreigner i tam, no mówię, jeszcze wymieniać.
0: Były problemy z tym, żeby tak. dostać zgodę na polski tekst.
2: Od Petera Cetera faktycznie były problemy, bo Peter, z tego co wiem, zgodził się dość szybko, natomiast Andy Hill chyba jest... Tak.
0: Ta.
2: I ale, tam były, bo
0: ale
2: on...
0: Peter Cetera powinien się zgodzić, bo przecież jego rodzina pochodzi z Sosnowca.
2: Nie, on się zgodził.
0: A to blisko tak. twoich Czechowic tak. dziedzic.
2: Tak, tak. Natomiast Andy, no, były tam... przez pewien czas czekaliśmy, ale w końcu się udało...

0: Zresztą wtedy ta piosenka też, Czuję i wiem, była wielkim przebojem. Ale Typ Niepokorny, tak, no tutaj wiesz, był, o tyle był...
1: To Nick Kershaw skomponował specjalnie.
0: Tutaj był problem, dlatego że to było opracowanie, tak? A opracowanie to już wymagane są odpowiednie zabiegi, ale Nick Kershaw, jego publishing zgodził się i też dosyć szybko, także...
1: A wysłałeś mu swoją wersję, tak, żeby posłuchał? Tak. No i co?
0: Aczkolwiek teraz nie jestem w stanie po czasie powiedzieć, czy on... faktycznie nie dał zgody wcześniej, nawet nie słysząc jej, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ale wiem, że w pewnym momencie myśmy do wszystkich wysyłali te ostateczne wersje. Mhm. Z tym, że rozchodziło się o to, że nam zależało na czasie wydania tej płyty, a zgody nie zawsze przychodzą tak szybko. Na przykład mieliśmy kiedyś taką piosenkę Gdy zapłaczesz i my czekaliśmy 9 miesięcy na zgodę, bo tam było 4.
1: Zagramy jeszcze tę piosenkę dzisiaj w programie, na pewno.
0: Więc my już byliśmy przygotowani do wydania płyty, a chcieliśmy mieć, wcześniej wysyłaliśmy demo, a demo nie do końca zawsze jest z taką wersją. I czasami, powiem ci, że to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że demo czasami wywołuje, że
1: czasami komuś brakuje wyobraźni, że to może zabrzmieć zupełnie inaczej.
0: No, ale wszystko się udało w tej kwestii, a szczególnie z The One and Only.
1: I do tej pory wykonujesz utwór Typ Niepokorny.
0: Wydaje mi się, że z tych, tych dawniejszych utworów Jacka Starskiego to jest to najpopularniejszy. I Gdy zapłaczesz, Typ Niepokorny, to są takie utwory, Zostańmy razem, a to są z tamtych czasów, które są bardzo popularne.
1: Wszystko zagra dzisiaj z tych utworów, które wymieniłeś. Ponad 30 lat na scenie muzyki tanecznej. Mody się zmieniają. Zmieniają się pokolenia, które bawią się przy takiej muzyce, a ty wciąż jesteś na topie. To taki sekret, wręcz powiedziałbym, nieśmiertelności.
0: Byłoby pięknie. Natomiast myślę, że to jest też kwestia, że ja lubię podejmować swoistego rodzaju muzyczne ryzyko, tak? No bo na przykład ostatni utwór z ostatniej dekady, który był przebojami, takie jak Essa, czy Szampan i Truskawki, czy nawet wiesz, w pewnych kręgach Doskoza, Kieliszki też jest bardzo lubianym utworem. I też było kilka utworów takich, wiesz, które pojawiały się trochę wcześniej, a one jakby było też kontynuacją, tak jak mówię, tego okresu, nazwijmy to eksperymentów, dlatego że płyta ze wspaniałymi polskimi przebojami, gdzie zaśpiewałem kilkadziesiąt piosenek innych wykonawców polskich przebojów, to też było wtedy. Wtedy nie wydawało się czegoś takiego. Ja nawet nie wiem, czy teraz się tak wydaje. W każdym razie to nie są popularne wydawnictwa.
1: Ale
0: tak?
1: Zobacz, na przykład w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat trwa taka moda, że artyści nagrywają utwory innych wykonawców i to wielkie gwiazdy. Czasami sięgają po wielkie hity swoich kolegów, starszych, młodszych.
0: Wiesz co, dla mnie bodźcem był wydawnictwo Roda Stewarta, ale nie te The Greatest American
1: Songbook,
0: tak, tylko chodziło mi o... On potem wydał taką płytę, gdzie śpiewał właśnie piosenki innych wykonawców i pomyślałem sobie, kurczę, mamy taką wspaniałą paletę polskich przebojów. Trzeba spróbować to zrobić. Wybrałem te piosenki, które mi towarzyszyły w życiu, które można by powiedzieć w pewnym sensie generowały to, że chciałem być artystą estrady.
1: No to za chwilę o właśnie tych przeróbkach polskich hitów.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Jacek Stachurski w naszym studiu, a za nami piosenka Jedwab zespołu Róże Europy, właśnie w twojej wersji. No to takie trochę było obrazoburcze na początku, kiedy sięgnąłeś po ewidentnie jeden z największych hitów polskiego rocka dekady lat 90. i takich kultowy. Wydawałoby się, że tego utworu nie można przerobić, a okazało się, że można i piosenka dostała drugie życie.
1: No ja myślę, że faktycznie gdybym chciał się zbliżyć do oryginału, to raz nie można, bo to był świetny utwór. W ogóle Róże Europy wtedy kapitalnie brzmieli.
0: Ta.
1: Ja byłem zachwycony tym brzmieniem. Tak jak kiedyś wspominałem o Manom,

0: pierwszych płytach, gdzie też byłem zachwycony tym brzmieniem Szare Miraże, czy te utwory, na przykład takim utworem jak Wielka Majówka, też mi się podobało, to prawda, był związany z filmem, ale też miało w sobie, to były te brzmienia i Róże Europy w tamtym czasie, czyli na początku lat 90. To było coś wyjątkowego, to był taki kanon bardzo dobrej, bardzo dobrze brzmiącej i też takiej przebojowej grupy rockowej, tak, w Polsce. Mhm. No więc robiąc podobny, wydaje mi się, że to by się nie udało. Natomiast to, co ja zrobiłem, to faktycznie było pokazanie tego utworu i potęgi zresztą samej kompozycji w trochę innej odsłonie i to się sprawdziło, dlatego że młode pokolenie ewidentnie to zaakceptowało, ale muszę ci przyznać rację. Na początku, zaraz po wydaniu tego utworu, pierwszy kwartał, pamiętam, to były straszne, miałem cięgi, to tak, no. Jakby połowa
1: ja
0: Polski
1: pamiętam.
0: Się przede mną...
1: Jedni chwalili, mówili, super, super. Ja byłem właśnie w tej grupie. Na początku, zanim usłyszałem, mówię, nie, co on zrobił, ale jak usłyszałem, to mówię, super. Ale też pamiętam, tak, były takie głosy, co on zrobił, jak mógł się targnąć na taką świętość.
0: Ja myślę, że do tej pory są, wiesz?
1: Nie, chyba już nie.
0: Ale, no
1: chyba
0: nie,
1: już,
0: no
1: nie.
0: Teraz to już,
1: chyba
0: nie,
1: już nie. Nie. To już też klasyka w twoim wykonaniu, ten
0: tak,
1: utwór.
0: Tak.
1: Kolejne przeboje Jacka Stachurskiego w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: PiS chce dymisji szefa MSWiA. To po interwencji służb w mieszkaniu prezydenta. Trwa akcja w Gorzowie po potężnym pożarze parku trampolin. Łatwogang zbliża się do Gdańska. Zebrał już ponad 14 milionów złotych na chore dzieci. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Politycy PiS-u w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
3: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
2: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
4: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
2: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Rozbiórka ściany ma potrwać do wieczora, a kompleks hal przy Targowej w Gorzowie będzie na razie niedostępny. To po ogromnym pożarze parku trampolin. Spłonęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych.
5: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
1: Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. W wiadomościach Ukraina. W ostatnich atakach na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański i działającą przy nim uczelnię teologiczną. Fala uderzeniowa powybijała szyby i wyrwała drzwi z framug. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zakonnicy przyznają, że była to jedna z najgorszych nocy od początku wojny. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
6: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
1: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się w 2030.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 14,5 miliona złotych na leczenie Maxa i Adasia, którzy żyją ze śmiertelną chorobą genetyczną DMD. Pokonał już prawie 600 kilometrów.
7: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów. Piękna rzecz. Jeszcze raz brawa dla Maxa. Max, jesteś niesamowity.
1: Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji youtubera prowadzonej dla fundacji Cancer Fighters zebrano ponad 251 milionów złotych.
8: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy drugą godzinę spotkania z człowiekiem, który wciąż bawi polską publiczność, a tym gościem niezmiennie jest
9: Jacek Stachurski.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Gdy zapłaczesz, to kolejna piosenka z twojego repertuaru. W pierwszej godzinie o tym wspominałeś. Oryginał w Polsce nie był popularny, ale twoja wersja zrobiła furorę. Bo przypomnijmy, kto wykonywał ten utwór w oryginale.
1: Restless Heart.
0: Taki zespół amerykański, kantrowo-rockowy. W Stanach Zjednoczonych to był wielki hit. W Polsce tak trochę przeszedł bez echa, ale twoja wersja zrobiła furorę.
1: No ja też dostałem tą piosenkę na kasecie i... Wtedy,
0: a to przypomnij te czasy, bo byłeś też prezenterem radiowym i kaseta pomagała ci.
1: Się Chciałem zobaczyć, jak oni prowadzą Amerykanie. I dostałem kasetę z Jacksonville i tam właśnie w jednej stacji radiowej pojawiła się ta piosenka, ale nie była zapowiedziana. Ona się pojawiła i po prostu, a wtedy internet jeszcze nie był tak rozwinięty, myśmy nie wiedzieli, kto to śpiewa i nie było się nawet kogo zapytać, tak? Mhm. Bo nawet nie był podany tytuł. Mhm. Ale oczywiście z refrenu, który był śpiewany, doszliśmy do wniosku, że to w momencie, kiedy już były takie możliwości, i firmy publishingowe u nas się pojawiają i jakoś doszliśmy do tego i udało się ten When She Cries tu zrobić. No ja myślę, że on brzmieniowo też wtedy dosyć fajnie siadł. To była pierwsza piosenka, która jakby zmieniała konwencję Jacka Starowskiego, który do tej pory był takim typowym
0: dansowym
1: artystem, tak, dansowym.
0: Natomiast, a tutaj pojawiły się gitary i przypomnij, kto zagrał wtedy na gitarze?
1: Wtedy wiem, że Andrzej Osiak.
0: Aha.
1: Na pewno grał. Nie wiem, kto tam jeszcze grał, bo to byli sesyjni muzycy, ale...
0: To Mietek Chwelecki realizował wtedy.
1: Być może Grymuza, to wam nie wiem.
0: I powiem ci, że Mietek to taka ważna też osoba w swojej karierze. Człowiek, który doświadczenia zdobywał w Londynie, realizował tam, uczył się realizacji dźwięku, nagrywał między innymi wokale na płytę Maxi Prista, ten, gdzie był Close to You, jego wielki hit. No i potem pomagał tobie w stworzeniu nagrań, ale też był twoim realizatorem podczas koncertów, bo parę razy go widziałem.
1: No nie, w każdym razie on w ogóle narzucił pewien kanon muzyki tanecznej produkowanej w Polsce, bo on pokazał, jak dużo rzeczy i patentów się robi tym innym współpracownikom wtedy w tym studiu, które jakby skupiło w ogóle kilku producentów i to była taka, wiesz, no jakby śląska odpowiedź na w ogóle zainteresowanie tym. Wzorowaliśmy się na Two Unlimited, wzorowaliśmy się na...
0: No w dalszym ciągu chyba na Fun Factory też.
1: Fun Factory też, ale na początku bardziej Two Unlimited był dla nas jakby takim ciekawym rozwiązaniem, jak oni to...
0: No jeżeli chodzi o ten bas syntezatorowy, to byli absolutnymi mistrzami świata. Two Unlimited. No,
1: trzeba przyznać, że tam...
0: Niedawno też widzieliśmy Two Unlimited w nowej odsłonie, no i też to zabrzmiało
1: jednak fantastycznie. Muzyka, jak dobrze brzmi, wiesz, to ona porywa tutaj do tańca.
0: Jak to wszystko jest dobrze zmasterowane, to odnosisz wrażenie, że to gra głośniej niż utwory wcześniej grane, no nie?
1: No na pewno był takim człowiekiem, który dał nowe spojrzenie na muzykę.
0: I okazało się, że można grać dobrą muzykę taneczną z gitarami, niekoniecznie muszą to być syntezatory i taki trochę łupany rytm.
1: Zresztą mnie tak produkował też Typa Niepokornego, produkował też Czuję i Wiem. Większość tych utworów Zostańmy Razem to wszystko były produkcje i to już były produkcje pop-rockowe, oczywiście świetne do zabawy i do tańca, natomiast no, zmieniały jakby ten kontent Jacka Starskiego w tamtych czasach, ale okazuje się, że on dobrze się sprawdził.
2: Muzyczny alfabet. S jak Jacek Stachurski. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moi państwa gościem Jacek Stachurski, z każdym twym oddechem. No nie mogło zabraknąć tej piosenki w tej audycji. Oto utwór, który zrobił furorę, bursztynowy słowik, tak? Dobrze
1: właściwie
0: pamiętam?
1: Srebrny. Ale tak.
0: No choć dobrze.
1: Ostatnio, bo to jest, ale srebrny słowik jest nagrodą publiczności, nie? A bursztynowy to jednak jury.
0: A no tak.
1: A wtedy była sytuacja, no, taka dosyć ciekawa i Matafix dostał.
0: No i pamiętam sytuację z tym utworem. Opowiadał mi Janek Kubicki, szef wytwórni Magic Records, i ty też, że Janek dostał tę piosenkę z publishingu, czyli z takiej firmy, która zbiera utwory od różnych kompozytorów, twórców i handluje tym.
1: Tak.
0: Proponuje innym artystom i ten utwór Janek mówi: Jacku, to byłby świetny numer dla ciebie. No i opowiedz, jak to było dalej.
1: Janek wtedy przejął stery w Universalu.
0: Tak.
1: I to było tak, że no, trzeba było ustalić jakieś nowe kierunki pracy. Ja mówię, mam fajną piosenkę dla ciebie, posłuchaj, może byś akurat spróbował, może przypasuje ci, i wysłał mi na następny dzień wojny. No i jak pasuje ci? Ja mówię, super, już mam tekst, możemy nagrywać. I szybko żeśmy ją nagrali i faktycznie, wiesz, to były takie kilka rzutów na taśmę, bo trzeba było szybko piosenkę nagrać, szybko nagrać klip, bo trzeba zgłosić do festiwalu.
0: Tak.
1: Teraz po latach mogę powiedzieć, że myśmy zgłosili i do jedynki wtedy do festiwalu, do telewizji, a Janek zgłosił go do TVN.
0: Do TVN.
1: I my już wiedzieliśmy, że jest bardzo dobry odbiór tej piosenki, jeżeli chodzi o telewizję, a też przyszła z TVN odpowiedź, że też, kurczę, dobrze byłoby, abyśmy spróbowali przynajmniej w tych eliminacjach.
0: Tak.
1: A wiesz, to była taka sytuacja, że jeszcze w tych stacjach radiowych tych najmocniejszych nie byliśmy grani, to znaczy, a ta piosenka...
0: Ale na szczęście było wtedy wiele, i to też musimy ten wątek poruszyć, wiele było takich stacji lokalnych, małych,
1: tak,
0: i tam byłeś absolutnym królem.
1: To trzeba przyznać, tak.
0: Jak...
1: Szczególnie piosenki na życzenie.
0: Tak, szczególnie piosenki na życzenie. No, myślę, że właśnie popularność artysty jest prawdziwa wtedy, kiedy ma dużo odbiorców. Takich odbiorców, którzy niekoniecznie słuchają tych wielkich stacji radiowych, ale po prostu czują muzykę. Czują i wiedzą, że to jest dobre.
1: Ja myślę, że tak. Zresztą do tej pory oczywiście teraz sytuacja się zmieniła i okoliczności są trochę inne.
0: Tak, internet dzisiaj
1: tak, oczywiście
0: kreuje. Tych stacji lokalnych jest mniej, ale wówczas te
1: były
0: stacje
1: mocne,
0: lokalne były mocne i też sprawiły, że stałeś się bardzo popularny. No i ta słynna Opera Leśna, scena nie obca ci, bo wiele razy na niej występowałeś.
1: Jest zupełnie dobry występ.
0: I okazało się, że artysta kojarzony z muzyką taneczną potrafi też zaśpiewać balladę.
1: Tak, i zresztą się bardzo spodobała, zresztą publiczność.
0: I to był powrót do twoich korzeni, bo przypomnijmy, tak, zaczynałeś w rockowej grupie If Boys.
1: No, no i myślę, że potem konsekwencja tego i tych utworów wszystkich, które się pojawiają, i nawet można by powiedzieć, że teraz, to jest jednak cały czas nawiązywanie do tego.
0: Do rockowych korzeni.
1: Tak, z rocka powstałeś i do rocka
0: wrócisz.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Po reklamie.
10: A ding ding ding ha ha ha a ding ding brr rama.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet powoli zbliża się do końca. Wizyta w naszym studiu Jacka Stachurskiego, ale za nami piosenka Zostańmy Razem. Mam nadzieję, że zostaniesz jeszcze przez długi czas na tej scenie popowo-rockowo-tanecznej i będą kolejne fantastyczne utwory.
1: No, ja jakby jestem tym artystą, który stara się narzucać sobie pewne wyzwania, tak? A dla artysty takiego właśnie jak ja, nowe piosenki to jest jednak wyzwanie i zmierzenie się z okolicznościami, które są teraz. Oczywiście są zupełnie inne niż kiedyś, ale jeżeli nawet ludzie mnie pytają, kiedy było łatwiej, czy wtedy, czy teraz, no to nie ma rozsądnej i jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast teraz jest tak samo trudno, jak było kiedyś.
0: Myślę, że wiesz co, bardziej chyba jest trudno, bo liczba utworów, które codziennie pojawiają się w sieci, w internecie, jest niesamowita.
1: Tak.
0: A trudno się przebić.
1: Grupa jednak taka, która aktywnie uczestniczy w kreatywnym rozwoju rynku, to jednak jest młodzież, tak? To 13, 18, 18, 24, to jest jednak ta najaktywniejsza grupa i spróbowanie stworzyć w takiej piosenki, która pozyska ich sympatię, jest bardzo trudno.
0: No ale wiesz co, dla mnie jesteś takim fenomenem, który trafia zarówno do tych fanów, którzy mieli 15 lat, 30 lat temu, bo widzę na twoich koncertach takich 50-latków, ale też widzę młodzież, która się świetnie bawi. To jest fajne, kiedy dwa albo nawet trzy pokolenia spotykają się pod sceną.
1: Ja myślę, że to jest naturalne dla artysty, który przez szereg lat, powiedzmy sobie, mając, nazwijmy to, lepszej...
0: Jedni mają czasy. 5 minut w swoim życiu, a ty tak co najmniej 3 albo 4 razy miałeś 5 minut.
1: Obliczyliśmy, że 4 razy.
0: No fajnie.
1: Na początku, potem pod koniec lat 90., potem kiedy było Z każdym twym oddechem i ostatnio jak był Szampan Essa, to też był bardzo dobry czas.
0: Bardzo dobry.

0: że nie w tych głównych medialnych środkach, ale ludzie pokochali te piosenki i do tej pory tak jest. Myślę, że patrząc na taką regularność, która jest, to może się okazać, że 2026 rok może być kolejnym artystycznym 5 minut.
1: Życzę ci tego i podziwiam też twoją kondycję. Dbasz o to, żeby być w dobrej formie.
0: Staram się. Na tyle, na ile można.
1: Wiesz? Słońce daje energię.
0: Tak, nie no, wiadomo.
1: Jacku, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu, za te opowieści z 30-letniej kariery i uśmiech na twojej twarzy to jest coś bezcennego.
0: Ja także się cieszę, że mogłem się znowu z tobą spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.
1: Liczę na to.
0: Tak jak mówię, nowe utwory w drodze, więc będzie okazja.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Ja także.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. She's crazy like a fool.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas.
16: Bo to nie jest mam talent.
15: Kacperczyk.
16: Nie mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lukę.
15: Trips, Alien X Mighties i inni na Warsaw Music Festival 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Warsaw Music Festival.

0: Elvis i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Warsaw Music Festival już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
1: Po reklamie.

tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.